0: Max.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc. To czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: jeszcze przed godziną 6. Lumix, jego self-aware napędza nas do działania. W piątek, mamy piąteczek, tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj.
1: W końcu jest piątek, w końcu nadszedł ten dzień i my przy okazji od samego rana podrzucamy wam informacje, które możecie potem sobie opowiadać w pracy i możecie na przykład w pracy rzucić informację, że Edward Warchocki, pewnie kojarzycie robota, nie? Tak, chodzi sam tam w różnych konfiguracjach. Ostatnio był w porcie marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. No niesamowite, Edward Warchocki tam,
0: Edward
1: nie?
0: Się ewidentnie zgubił, bo do tej pory był tylko w porcie USB.

0: Jeden z moich ulubionych numerów, jakie ostatnio pojawiły się na antenie RMF Max, to Tobi Romeo i jego Fly High, a za nami też kolejny odcinek serialu Miłość jest krótkowzroczna, czyli waszego ulubionego serialu. Posłuchajcie, jak to było wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Nasi zakochani, Matt i Ines, wybrali się na romantyczną randkę. Chat GPT podpowiedział Mattowi, że kobietę najlepiej zabrać obejrzeć zachód słońca.
3: Kurde, a ty widzisz to słońce? Bo mi coś zasłania, chyba jest zamknęli, czy coś? Słońce się zamyka?
2: Matt, ale ty to wiesz, kiedy mnie zabrać na randkę. Przecież dzisiaj trzeba pomyśleć życzenie, bo będzie spadał rój Persefonów.
1: Rój Persefonów.
3: Persefony? Chyba iPhony. I dlaczego one spadają? Przecież jak ci taki Persefon spadnie, to ty masz po ekranie, dziewczyno,

0: home.
1: Tak, przyjemnie o tej godzinie buja nas Edzio Sheeran, jego fotograf, jeszcze przed godziną 6 w RMF Max.
2: Podoba mi się Edzio w ogóle, fajnie to zabrzmiało. Jednocześnie, ekipa, teraz jest moment, żeby wszystkim pomóc ze śniadaniem, bo wiadomo, nie możemy tego za was zrobić, ale możemy wam bardzo pomóc, bo wiemy, że ogólnopolską potrawą poranną jest jajuwa. Tak. Wiadomo, z ilu jaj? Nie pytamy, ale co można do jajecznicy dodać? To jest to poranne pytanie.
1: Taki wyjątkowy składnik. Aha. Co dodajecie do swojej jajecznicy? Dajcie nam znać na naszego messengera, na messengera RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę. My chętnie posłuchamy i później to puścimy na antenie.
2: I się obliżemy przy okazji. Co dodajesz do swojej jajecznicy? To jest pytanie, nagraj nam głosówkę, zobacz jak to się robi, zobacz jakie to jest proste. Przede wszystkim potem się usłysz na antenie RMF Max. Niech cała Polska wie, co dodajesz do jajecznicy.

0: A od razu słychać, że jest piątek, że weekend. Axwell, Yvonne, Whatever Turns You On na 7 minut po godzinie 6 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Piotrek Świderski.
3: Od samego rana zaglądamy wam do talerza, sprawdzamy, co tam jecie do jajecznicy. Pytaliśmy was o to na Messengerze RMF Max. Patryk do nas napisał, że jajecznica to tylko i wyłącznie na masełku, boczek, cebula, no i sezon grzybowy to kurki. Czyli taka przy okazji jajecznica hydrauliczna, no bo kurki wiadomo, muszą być zakręcone.
0: Tak
3: jest. Jeszcze mamy głosówkę od Miłosza. Miłosz, co ty dodajesz do jajówy?
4: Mi się zdarza do jajecznicy dodawać sierść kota.
0: W takim razie to chyba nie jajuwa, a kotuwa.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No i żona kociara, wiadomo, to musi być w domu obowiązkowo.

0: Dajemy wam najlepsze składniki do śniadania. Bardzo proszę, można sobie chleb smarować hitami. Robin Schulz i kawałek Better Times na 16 minut po godzinie 6. Dzień dobry!
1: A nasza najlepsza Iga Świątek wygrała turniej w Toronto, słuchajcie, Jezu, w końcu, wielkie brawa!
0: W końcu jakieś zwycięstwo, brawo Iga! Ale jeżeli chodzi o piłkarzy, to Górnik Zabrze po remisie odpadł z walki o Ligę Europy, ale za to Raków, Jagiellonia zagrają w kolejnych rundach eliminacji Ligi Konferencji, no same sukcesy
1: dzisiaj. Ej, ale Lech też odniósł sukces. Aha. Dotarł na Wyspy Owcze w końcu.
0: Max. No sukces!
2: Reklama. Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115, KUKE 2115, MIU, Problem, RETO i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
7: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
8: Nie wierzę!
9: 15 tysięcy złotych!
8: Gratulacje!
10: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszedłem.
7: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. W drogerii.

0: 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje. Jeszcze raz!
1: Trzy zjazdy to za mało! W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
3: Mamy cieplutko.

0: Boom! I pękło. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tak właśnie brzmi piątek.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Piotrek Świderski.
3: A my właśnie przy piątku podrzucamy wam kolejne bardzo dobre wiadomości. Słuchajcie, premier poinformował wczoraj, że na okres powrotu z wakacji od 17 do 31 sierpnia zostanie przywrócona część programu CPN. To powinno obniżyć ceny paliw do około złotówki za litr.
0: No w końcu, no w końcu. To teraz w końcu będę mógł się poczuć bogatym na stacji. Podjadę sobie, zatankuję litr i wyrzucę dwie butelki kaucyjne do kosza.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale to czekaj, skoro na koniec sierpnia, to co z tymi, którzy wakacje mieli jeszcze w lipcu i wracali w lipcu?
3: A może chociaż jakiegoś hot doga dostaną w ramach rekompensaty.
4: Śpisz,

0: Łupiemy najlepiej. Moonlight i kawałek Alabama Ten. To jest 6:38 w RMF Max. Wstawać wszyscy.
1: A warto wiedzieć, że pracodawca, który nie wyznaczy dnia wolnego za jutrzejsze święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie.
0: O matko, to straszne. I to jest jakaś kara? To jest jakaś grzywna?
1: Tak, nawet 60 tysięcy złotych.
0: Kurczę,
1: kupa kasy.
0: To jest strasznie dużo. Jak ten biedny szef potem ma pojechać z całą rodziną na tydzień w góry, no?
1: Ojojoj. Max. Reklama.

0: Jabłka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Ej, to jest właśnie piątek, to jest Florajda, to jest Kesha, to jest 6:49.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Piotrek Świderski.
3: Właśnie mi się wyświetliło, że nowy Bond ma pojawić się w kinach, najwcześniej w 2028. No i fani serii zadają sobie teraz pytanie, kto go zagra, który aktor przejmie rolę agenta 007 po Danielu Craigu.
0: Ja proponuję Tomka ode mnie z byłej firmy, on mógłby zagrać agenta 007. On zawsze, zero zrobionych zadań, zero zadań zaplanowanych, 7 przerw w ciągu dnia.
3: Idealny kandydat.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Rewelacyjna Dua Lipa na 4 minuty do godziny 7. Tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj.
1: Warto być z nami, żeby być na bieżąco poinformowanym. Już za chwilę, punktualnie o godzinie 7. Flash, sport i prognoza pogody. Specjalnie dla ciebie.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: uważymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Kaufland jest! Już cztery kategorie z laurem klienta. Od

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: NF Max. Warszawa 95 i 8 FM. If you love me, let me hear you.
4: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od informacji o porannych działaniach myśliwców NATO. Zestrzelono drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Jak informują łotewskie siły zbrojne, bezzałogowiec przedostał się na teren Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Z kolei rosyjskie władze informują o ataku dronów na port Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim, główne centrum eksportu ropy naftowej. Finlandia tymczasem ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Dane 19 milionów obywateli Polski nie trafiły na sprzedaż. Tak uspokaja wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby monitorują cyberprzestrzeń i próbują ustalić, co stało się z wykradzionymi informacjami. Przypomnijmy, jedna z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej padła ofiarą ataku hakerskiego.
5: Wiadomo już, gdzie znajdowała się luka w zabezpieczeniach systemu. Została już usunięta, a teraz służby koncentrują się na ustaleniu, kto stoi za cyberatakiem.
6: Mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
5: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie trwa ustalanie, jakie dokładnie dane zostały wykradzione.
4: Tyle Michał Krasoń. I na zamknięcie jeszcze istotna wiadomość dla tankujących w Polsce. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. W poniedziałek stawka VAT na paliwa zostanie obniżona z 23 do 8%.
7: Powinno się to przełożyć mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
4: Mówi premier Donald Tusk, a za litr 95 trzeba dać teraz średnio 7,50 zł. Za olej napędowy zapłacimy 8,15 zł. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu, a tam same dobre wieści. Zostańcie z nami. Sukces Iggy Świątek w Toronto otwiera poranne wydanie Flesza Sportowego. To pierwszy wygrany finał w tym sezonie, a tak polska tenisistka mówiła tuż po wygranej 6-2, 6-3 z Jeleną Rybakiną. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią. Po prostu idź dalej i rozwijaj się. Skup się na sobie. Wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Zawsze pamiętaj, co przed tobą i co może być możliwe. Piękne słowa Iggy Świątek. A na piłkarskim podwórku z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze. Remis z Ferencvarosem 1-1 nie wystarczył. Jagiellonia Białystok natomiast w rewanżu z Rangers FC zremisowała 1-1. Wartości na termometrach, które obserwujemy już teraz na najnowszych modelach synoptycznych, będą nam dziś skutecznie przypominały, że klimatyzacja jest jednym z największych osiągnięć ludzkości. No cóż, 27 stopni, 28 nawet zobaczymy nad polskim morzem, 27 również w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie, tak do 28 nawet. I 30 zobaczymy już na zachodzie kraju, a jutro nawet do 35 stopni miejscami, no właściwie w całym kraju powyżej 30.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Po godzinie 7 słyszeliśmy, że będą dzisiaj wysokie temperatury, ale też będą wysokie temperatury, ale jutro sklepy mogą być zamknięte. Nie wszystkie, ale warto zrobić zakupy.

0: 6.
1: Dobudzamy wszystkich śmiochów. 8 minut po godzinie 7. Why Stars w RMF Max. Tu wstawaj, nie udawaj.
2: I Piotrek Świderski.
3: A skoro jest piątek, to my szukamy przy okazji na TikToku piosenek, które brzmią jak piątek, i znaleźliśmy na TikToku
1: coś rewelacyjnego.
3: Gumisie, które są w wersji chińskiej. Posłuchajcie.

0: I właśnie tak będą brzmiały, jakie zamówicie z AliExpress.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A to już zna od nas z kraju Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max.
0: Powiedziałem Gibbs, ostatni dzień lata po chińsku. 7 po 9, 9 po 7.

0: O, w piątek wjeżdżamy na koniu. Alan Walker i Ava Max to kawałek Fate. To nowość u nas na antenie we Wstawaj, nie udawaj. Jest 17 minut po godzinie 7. No i wiadomo, jaki jest dzień tygodnia. Wiadomo.
1: No właśnie, o piątku można powiedzieć bardzo dużo dobrych
2: Piąteczek,
1: słów.
2: Piąteczek, piątunio, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Poniedziałek.
0: Ale też można się po prostu z tego piątku cieszyć.
1: I właśnie my to chcemy od was usłyszeć.
0: Nagraj nam, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. Wejdź teraz sobie na Facebooka RMF Max. Tam masz ikonkę, żeby wejść w Messengera. Albo jeżeli już do nas kiedyś tę głosówkę wysyłałeś, to wiesz doskonale, jaka jest procedura. A jeżeli robisz to po raz pierwszy, to tym bardziej zobacz, jakie to jest proste. Wejdź na Messengera RMF Max. Nagraj nam, jaki jest dzień tygodnia. Pokaż, jak się cieszysz i wyślij do radia.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
10: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzidża Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
15: I po reklamie.

0: 7:28 na zegarach, a to Rihanna i S&M w RMF Max.
1: Ale mi się cieszycie, że jest piątek.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber i Piotrek Świderski.
0: No i właśnie...
3: Jest! Mamy to! Piąteczek!
1: Ale ona się cieszy, Iza jest naprawdę
0: piękna,
1: szalona jest Iza.
0: No właśnie, wysyłacie nam głosówki na naszego maksowego messengera, pokazujecie cały czas, jak się cieszycie z piątku, ale też dostajemy takie głosówki jak ta od Magdy.
4: Piątek, gorący weekendu początek.
1: No Magda ewidentnie jeszcze jest w pracy i za bardzo nie może nagrywać głosówki, ale cieszę się na pewno, że jest piątek, jeszcze pewnie szef akurat jest obok. Wy cały czas, jak słyszycie, możecie nagrywać głosówki, cały czas bawimy się razem z wami. Nagrywajcie nam po prostu, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia i jak się z niego cieszycie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Jak słyszycie, każdy jest u nas na antenie mile widziany. Absolutnie. Śmiesznie powiedziałem.

0: Robimy wam rewelacyjny podkład przed weekendem. To Martin Garrix i Ed Sheeran na 22 minuty do godziny 8 w RMF Max.
1: Nagłówki w stylu Antycyklon plus imię to są nasze ulubione nagłówki wszystkich w Polsce. I właśnie czytamy o czymś takim, ponieważ do Polski zmierza Antycyklon Ralf. I ten Ralf przyniesie najpierw w sobotę, czyli jutro, 34 stopnie, a w niedzielę 36 stopni nawet, także trzymajcie się ciepło.
0: Ja jak myślę o tych upałach, które przyniesie nam ten cały Ralf, to już bardziej czekam na Rudolfa.
2: Mega
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na Diamentowej Lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
7: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
11: I po reklamie.

0: do kawy, do śniadania i w trasę na długi weekend. Filip Jobs na 10 do 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Piotrek Świderski.
3: Jeden z moich ulubionych profili na mediach społecznościowych to jest pan Janusz Piechociński. Pan Janusz często dodaje takie ciekawostki, które możecie potem opowiedzieć na imprezie i pochwalić się swoją wiedzą.
0: Tak, tak.
3: I taka ciekawostka została przez pana Janusza wrzucona. Ponad połowa badanych sięga po mięso lub wędliny kilka razy w tygodniu, a niemal co czwarty robi to codziennie.
0: No ale mam nadzieję, że z chlebem te wędliny, bo żeby tak się porządnie najeść.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Żeby mama była zadowolona. Kygo, Take Me Back już teraz.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: Trochę spokoju też się muzycznie przyda w ten piątek. Kłebo, Daria Zawiałów i Bubble Tea na 5 minut przed godziną 8.
1: My tu narzekaliśmy ostatnio na upały, a w Azji to dopiero mają grubo, słuchajcie. Temperatury powyżej 42 stopni, przy których, jak czytam, ziemniaki gotują się w ziemi.
0: Ziemniaki są już ugotowane w ziemi, tak? No to teraz jedno pytanie tylko. Jak tam się mierzy w takim razie czas do obiadu, no ludzie kochani? A jaka pogoda u nas? Czy ziemniaki się gotują w ziemi? Już za chwilę to wszystko o 8. Flash, sport i pogoda w RMF Max.
2: Reklama. Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
8: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie od

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: piosenka.
1: Jak ognisko na działce.
2: Jak wypa na wodę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Warszawa 95 i 8 FM.
5: Jest piątek, jest ósma, są Flash Sport, pogoda, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie, zapraszam. No i zaczynam od raportu z dróg, konkretnie z ekspresowej dwójki w stolicy. Między węzłami Patriotów i Lubelska płonie ciężarówka, zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola. I pozostajemy na Mazowszu, ale przenosimy się na Krajową 50. Tam na odcinku Wyszogród-Sochaczew w pobliżu miejscowości Młodzieszynek doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Droga jest zablokowana. A od tygodnia cierpią także ci, którzy zaplanowali sobie wakacje na Sycylii. Znów przełożono zamknięcie lotniska w Katanii. Do jutra, do drugiej w nocy, port nie będzie funkcjonował normalnie. Loty są odwoływane, a to z powodu aktywności wulkanu Etna. Chcemy się dostać do Rzymu na lotnisku Fiumicino. Niestety nasz lot został odwołany. Docenilibyśmy, gdyby linie lotnicze bardziej nam pomagały, ale nie zagwarantowały nic w zamian. Tak mówią podróżujący z Katanii. To największy paraliż lotniska od 20 lat.
4: Słuchacie RMF Max.
5: A teraz zmieniamy temat. Zanim o sporcie, jeszcze istotna wiadomość dla słuchaczy, którzy mieli w planach załatwić coś w urzędzie. Wielu pracowników odbierze dziś dzień wolny za święto, które przypada w sobotę.
6: Między innymi w Toruniu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i we Wrocławiu nieczynne będą też urzędy mniejszych gmin, takich jak Śląskie Mysłowice, Małopolski Bożęcin, Kleszczów w województwie łódzkim i Prażmów na Mazowszu.
5: A to był Michał Dobrołowicz. I jeszcze IMGW ostrzega, dziś będzie upalnie, a w sobotę, czyli jutro, już nawet 35 stopni. Szczególnie na zachodzie kraju trzeba uważać. Ta temperatura będzie tam najwyższa. Więcej o pogodzie tuż po fleszu sportowym, na który zapraszamy już za moment. A tam oczywiście...
7: Sensational Świątek!
5: Iga Świątek znów pozamiatała. Za moment więcej szczegółów w tej sprawie, a tuż po sporcie oczywiście najnowsze wiadomości od naszych lokalnych speców od meteo. Pięknie. 100% skuteczność Igi Świątek w finale turnieju WTA 1000 w Toronto. Nasza tenisistka zgarnęła statuetkę. Jelena Rybakina pokonana w dwóch setach. 6-2, 6-3.
7: Sensational Świątek takes the title in Toronto.
5: I to 26. turniej wygrany przez naszą tenisistkę. A my z kortów przenosimy się teraz na murawy, bo Jagiellonia Białystok zapewniła sobie awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. W rewanżu remis z Rangers FC 1-1. No ale powodów do radości za to nie ma. Górnik Zabrze, w tym przypadku remis 1-1 z Ferencvarosem, oznacza koniec gry w Lidze Europy. Mamy nadzieję, że jesteście odpowiednio zabezpieczeni, że wiatraki kupione, że klimatyzacja zamontowana, bo naprawdę na termometrach w ten weekend będzie sporo. Tak dziś już 30 stopni na zachodzie Polski, a to jest temperatura w cieniu, w słońcu, którego na pewno dziś nie zabraknie, w całym kraju będzie jeszcze więcej. 27-28 stopni to temperatura dla południa i południowego wschodu Polski. Na północy nawet, nad morzem 27-28 kresek. No wow. A jutro 35.
4: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: Dziś jest piątek. Jedziemy.
1: No to jedziemy dalej. 4 minuty po godzinie 8. Tu RMF Max, to wstawaj, nie udawaj.
9: No, to jedziemy. To jest Filip Kliber. Dzień dobry.
1: To jest Piotrek Świderski, siemanko.
9: A to był Norbert, który nam nagrał głosówkę z tego, jak bardzo się cieszy, że jest piątek. Także wow, Norbert, mamy nadzieję, że taki będzie cały weekend. RMF Max.

0: Dla tych, którzy zastanawiali się, jak brzmi piątek. Właśnie tak, 10 po 8.
1: Wiemy już, gdzie odbędzie się majowy finał Eurowizji 2027. Pierwszy raz w historii organizacja tego konkursu przypadnie Bułgarii, a miastem będzie Burgas.
0: A akurat na Bułgarii znają się na śpiewaniu.
1: Tak?
0: Szczególnie na Złotych Piaskach z karaoke o 24.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Także szykuje się fajny konkurs. Może się sam zapiszę w sumie. Fukaj Liwka to projekt Enklawa, czyli chcę więcej, 10 minut po godzinie 8. U nas bez żadnego fałszu. I obiecuję, ja nie będę śpiewać.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: 8:18.
1: Shakira, Berda Boy, Daj Daj. Uwielbiamy grać ten numer. Cały czas nam się przypomina mundial, na którym nie byliśmy. No ale nie o tym przecież. No tak, nie, no tak było, no tak było.
2: Teraz będziemy się chwalić, nie będziemy się smucić. Polska, słuchajcie, ma już prawie 2000 km autostrad, ale to jeszcze nie koniec. Wyznaczyli sobie ambitny cel, że jeszcze do skończenia mają 150 km, a jak dodatkowo rozbudują A2 i A50, to ten cel właśnie uda im się osiągnąć.
1: No niby tak, ale ja jeszcze czuję to, że będzie tak jak to w Polsce jest, nie? Czyli teraz trzeba będzie wprowadzić ograniczenie na autostradzie do budowy 10 km, nie na godzinę, na miesiąc.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: Najlepsza RMF Max. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
7: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
8: I po reklamie.
9: Na lody, na plaży, z ekipą.
10: Leżąc.
9: Na chillowanko.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
11: I imagine about summer.

wiadomo, że najlepszy dzień tygodnia to jest piątek, bo piątek to jest tygodnia początek i zaczyna się sobota i lepszy jest piątek, bo już się ma, już się kończy weekend, zaczyna się weekend.

0: Uwaga, teraz się skupcie, bo Ed Sheeran rzuca zaklęcie na dobry weekend. Ed, dawaj, jedziesz. Azizam, 31 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Piotrek Świderski.
3: A teraz pora na nasze pytanie o śniadanie. Codziennie rano zastanawiamy się i chcemy wiedzieć, co Polacy, rodacy jedzą na śniadanie. I dzisiaj z nami na antenie jest już Mesaja, którego akurat złapaliśmy na wakacjach w Grecji. No to opowiadaj, stary, co tam dobrego się je na śniadanie?
4: Greckie śniadanie, wydał kiełbaski. Sałatkę grecką, jajeczko, feta, świeże pomidory, świeże ogórki, tutaj naprawdę owoce, warzywa są top.
0: No wiadomo, no w sumie co można było jeść w Grecji, no jak nie sałatkę grecką. Dobra, opowiadaj w takim razie, jak to jest z temperaturami, tam jest ciepło, nie ciepło, zimno?
4: No jest 30 parę stopni, jest pełna lampa od rana do nocy, ja jestem bardzo ciepłolubny, więc czuję się tutaj jak ryba w wodzie.
0: No wiadomo, lampa jak w Grecji. Dobra, ale jeszcze masz chwilę, żeby zapowiedzieć swój numer. Dawaj.
4: No to siemanko wszystkim słuchaczom. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom RMF Max. Przed wami utwór każdego dnia by Mesaja, czyli ja.

0: Przy piątku ten numer brzmi jeszcze lepiej. Shimza, jego Fire Fire na 20 minut do godziny 9 w RMF Max.
1: Tylko twarda waluta. W Polsce, jak się okazuje, gotówka ma się bardzo dobrze. Według najnowszego raportu NBP trzymamy pieniądze w papierze, w tak zwanej skarpecie, przy okazji jeszcze, i to jest ponad 450 miliardów złotych. Tyle mamy w gotówce.
0: No, no tak, a jak trzeba pożyczyć dychę do jutra, to nagle wszyscy mają tylko na koncie.
1: O, tak, blikiem, nie? Blikiem.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: 1 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl. Regulaminy.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Spokojnie, tak jak Somewhere też można odpalać Weekend. Jego nowy singiel My Body Isn't Ready na 10 minut do godziny 9 w RMF Max.
1: Człowieku, jest długi weekend, potrzebujesz pieniędzy? No to jest RMF Max i jest od nas hajs, bo u nas można wygrać naprawdę konkretne
0: nawet
1: siano.
0: Nawet 15 tysięcy złotych. Taka kasa czeka na ciebie. Wystarczy, że tylko wyślesz sobie SMS-a.
1: No chłopie, wyślij sobie SMS-a. No wyślij se Max na 7327, zapłacisz se za niego 3,69, a grasz o 15 tysięcy złotych. No
0: i
1: chłopie,
0: tyle,
1: no.
0: I tyle. Chyba, że ci wygodniej, no to wbijaj na rmfmax.pl i tam też możesz ogarnąć zgłoszenie.
1: A wygraj se pieniądze na długi weekend, a dlaczego nie?

0: Takich klasyków przy piątku zabraknąć również nie może. 4 minuty zostało do godziny 9. Wysłuchacie poranka Wstawaj, nie udawaj. Tu RMF Max, a to David Guetta i Kid Cudi.
1: A czego jeszcze nie może zabraknąć? Najważniejszych informacji. Koniecznie zostańcie, żeby ich posłuchać. Za chwilę też dorzucamy aktualną prognozę pogody.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
13: Jeszcze raz, czy zjazdy to za mało?
14: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie 9 w RMF Max, a to znak, że czas na informacje. Anna Łopuszańska, zapraszam na flash. Potężny pożar, który wczoraj wybuchł na przedmieściach chorwackiego Misia, dotarł już do centrum miasta. To popularny kierunek turystyczny w środkowej Dalmacji, który znajduje się 25 km od Splitu. Z zagrożonych terenów ewakuowano mieszkańców i turystów. Co najmniej 10 osób zostało rannych. Inspekcja sanitarna wzięła pod lupę szpitalne posiłki. Skontrolowano ponad 1000 jadłospisów dla pacjentów. Z powodu nieprawidłowości nałożono 22 grzywny.
2: Zastrzeżenia sanepidu dotyczyły 70 na tych ponad 1000 skontrolowanych jadłospisów. Główne nieprawidłowości to przeterminowane produkty, nadmiar soli, zbyt mała ilość warzyw w szpitalnej diecie, ale też to, że między posiłkami były zbyt długie przerwy, na przykład między kolacją a śniadaniem aż 14 godzin, a to według ekspertów za długo.
1: O szczegółach informował Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Ulicą Puławską między pętlami metro Wilanowska i Wyścigi od jutra nie będą jeździły tramwaje. Czwórka i dziesiątka dojadą do pętli przy stacji metra Wilanowska. W Warszawie trwają liczne remonty torowisk. Obecnie robotnicy działają na moście Poniatowskiego, Alei Niepodległości, części węzła przy kinie Femina oraz na końcowym odcinku trasy na Winnice. Na początku nowego roku szkolnego tramwaje wrócą na most Poniatowskiego, a w połowie września na Aleję Niepodległości. A my w ramach cyklu Mój Pierwszy Raz będziemy zachęcali Was do fajnego sportu. To połączenie spaceru na świeżym powietrzu z rywalizacją i ćwiczeniem precyzji okraszone dobrą zabawą, a przynajmniej tak o disc golfie mówi nasz goście Piotr Borkowski, prezes Bucks Disc Golf Club Złoto.
3: Zasady są proste. Próg wejścia dość niski, a satysfakcja z pierwszego dobrego rzutu ogromna i wciąga na dłużej. Tak przynajmniej było w moim przypadku. O co w tym w ogóle chodzi? Co to jest ten disc golf? W skrócie, rzucamy dyskiem do celu. Zasady są niemal identyczne jak w klasycznym golfie, tyle że zamiast kijów i piłek używamy specjalnych dysków.
1: Do tego tematu jeszcze wrócimy.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Słonecznie, pięknie i jeszcze rzeźko poranku, ale to ma się zmieniać. Z każdą godziną będzie tylko cieplej i dziś rzeczywiście na termometrach zobaczymy okolice 27-28 kreski w ciągu dnia i to jest temperatura w cieniu, pamiętajmy. W słońcu pewnie okolice 30 kreski. Natomiast wiatr ma wiać głównie słabo, nie będzie przeszkadzał. Chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Jak to będzie wyglądało w weekend? No będzie gorąco i to bardzo. 32 kreski to jutro, a w niedzielę 34 w cieniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
6: Kupcie dzisiaj wiatrak. Podziękujecie nam po weekendzie. Kupcie dzisiaj wiatrak.
7: I kiełbasa obowiązkowo, bo wieczorem w sklepie już może nie być.
6: Wiadomo, a długi weekend się dzisiaj dla niektórych rozpoczyna. Ale nieważne, czy jesteś w pracy, czy na długim weekendzie, zostań z RMF Max. My dziękujemy. Filip Kliber.
7: Piotrek Świderski, cześć.
6: Siema.

0: przyjemnie, w drodze na urlop, mam nadzieję. Moving to the sun, chwilę po dziewiątej. Wy słuchacie RMF Max i znacie to uczucie, kiedy jedziecie i nagle zobaczycie stado sarenek na polu? To niech właśnie taki będzie ten piątek. Uśmiechnięty od ucha do ucha. Karin Incińska, cześć! Słuchacie Lata na Maxa. Sean Paul, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
9: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Warszawa.

0: Piątek, chwila po dziewiątej.
1: Czyli doskonały moment na to, żeby wyjeżdżać nad polskie morze albo w góry, albo dojeżdżać nad polskie morze i w góry. Między innymi z Eldorado od Sanah i Darii zawiało na antenie RMF Max. Zerkam, sprawdzam na ten moment S3 koło Szczecina. No prawie miodzio, bo na wysokości Chlebowa jednak troszeczkę postoicie. Koło Mielna tylko 7 minut, ale umówmy się, o tej porze tam to praktycznie standard. Ale zerkamy również na południe kraju, okolice Zakopanego, ulica Nowotarska i Chramcówki. Jeżeli możecie, to raczej omijajcie. No i uważajcie na wysokości Szaflar, bo tam też troszeczkę dzisiaj chwilę postoicie. Generalnie tragedii nie ma, ale jeżeli właśnie wyjedziecie i widzicie coś, czego w żadnej aplikacji jeszcze nie widać, no to dajcie znać innym. Od tego jesteśmy. Messenger RMF Max albo 3001. Pomóżmy sobie wzajemnie. Również w trasie, jeżeli stoicie, na uspokojenie nerwów. Takie hity na maksa. To Michiko już teraz.

0: i w przód, i w tył, i z obrotu, i jeszcze podskok. A ty jak będziesz się cieszyć, kiedy zgarniesz 15 tysięcy złotych w RMF Max? Wiecie, że to możliwe. To może być wasz dzień. Pod warunkiem, że odważycie się, uwierzycie w siebie i wyślecie tego SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 369, bo ja was na maksa wierzę. Dlatego każdy wysłany SMS z hasłem Max pod 7327 mnożę w tym momencie 650 razy, żeby ci jeszcze łatwiej było zgarnąć dzisiaj kokosa, w którym mamy nawet 15 tysięcy złotych. Taka kasa dzisiaj do zgarnięcia w naszej zabawie. Kasa de Palma, więc trząś tym telefonem szybciutko i wchodź do gry z hasłem Max pod 7327. 15 koła czeka.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że Charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
14: Słonecznie, pięknie i jeszcze rześko poranku, ale to ma się zmieniać. Z każdą godziną będzie tylko cieplej i dziś rzeczywiście na termometrach zobaczymy okolice 27-28 kreski w ciągu dnia i to jest temperatura w cieniu, pamiętajmy. W słońcu pewnie okolice 30 kreski. Natomiast wiatr ma wiać głównie słabo, nie będzie przeszkadzał. Chwilami może wzrastać do umiarkowanego. Jak to będzie wyglądało w weekend? No będzie gorąco i to bardzo. 32 kreski to jutro, a w niedzielę 34 w cieniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
15: RMF Max.
16: RMF

0: spójrzcie na tą swoją drugą połówkę. Spróbujcie jej ten ostatni wers zaśpiewać.
1: Mnie wzrusza tak jak ty.
0: To Wiktor Dedua, Tam słońce, gdzie my, jeszcze chwilę przed 10 na antenie RMF Max. Za nami kolejna zarwana noc z Igą Świątek. Finał w Toronto z Jeleną Rybakiną zaczął się po pierwszej w nocy, więc ja totalnie rozumiem, że nawet przy urlopie, to nawet jak człowiek chce, to czasami może mu się po prostu przysnąć, więc uwaga! Jeżeli dopiero otworzyliście oczy, jesteście turbo wyspani, ale nie macie zielonego pojęcia, jak skończył się ten mecz, proszę bardzo, chwila dla was.
2: Sensational Świątek takes the title in Toronto.
3: Thank you guys for this amazing time in Toronto and I'm so happy to hold this one right now.
4: Let's go!
5: To jest nowość RMF Max.
0: Iga Świątek wygrywa finał w Toronto, a my mamy dla was jeszcze garść najświeższych informacji, również tych z pogody. Już za chwilę w najnowszym fleszu. Tymczasem, no tej nowości przed 10 nie mogliśmy sobie odmówić. To nowy Armin van Buuren.

0: Reklama.
1: Mega.
0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest

0: To teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i

0: kto chciałby zacząć przygodę z Nordic Walking, to polecam skontaktować się z instruktorem najpierw w celu dobrania kików.
1: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówiła Małgorzata Szymska, instruktorka i sędzia Nordic Walking. Rozmawiał z nią nasz reporter Dawid Siwek. A teraz czas już na prognozę pogody. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pięknie, słonecznie, no i ciepło maksymalnie dziś na termometrach od 27 do 28 stopni. No i to jest na razie takie preludium do tego, co wydarzy się w kolejnych dniach, bo weekend szykuje się naprawdę ekstremalnie gorący. Na termometrach zobaczymy w cieniu 32 kreski, no a w niedzielę nawet 34-35. No to już nie do wytrzymania. Trzeba będzie szukać cienia albo klimatyzowanych pomieszczeń po prostu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Gdzieś tam widzę słuchacza, który poczuł morską bryzę na swojej twarzy i tą słuchaczkę, która właśnie sięgnęła po oscypka. Takie mamy. Lato na maksa. Kari Imcińska. Cześć panowie.

specjalnie dla Was. Prosto z folderku. Hity na maksa, przy których można odpłynąć i na chwilę zapomnieć o całym świecie. To Swedish House Mafia z Licky Lee w RMF Max. Ale są też takie hity na maksa, które nie pozostawiają nam wyboru. Jak się je słyszy, to po prostu się wstaje i zaczyna się śpiewać. Nie wierzycie? No to zobaczcie, co się wydarzy za 3, 2, 1 i rozejrzyjcie się dookoła. Superstar, specjalnie dla Was.

0: Za każdym razem, kiedy słyszę 12 to 12 od Sombra na antenie RMF Max, wyobrażam sobie was, jak wchodzicie ostatni dzień do pracy, tak skopa te drzwi. Czasami to jest moment, taka wiecie, intuicja, czujka, coś tak smyrnie za tym uchem, że to może właśnie dzisiaj 15 tysięcy złotych poleci w moją stronę. Znacie to uczucie? Ja wiem, że je macie. Tam w środku się dzieje. No to jeżeli czujecie, no to wchodźcie do gry, nie czekajcie za długo. Z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 i pomóżcie trochę temu szczęściu, żeby ono dzisiaj jednak wylądowało na waszym koncie, dobra? A nie na koncie kogoś innego. Hasło MAX pod 7327 wysyłacie, a ja w ciągu najbliższych 10 minut mnożę je jeszcze 570 razy. Deal? No to wysyłaj. Hasło MAX pod 7327. 15 tysięcy złotych czeka.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
9: Klasa, a nawet klasyka.
8: Arab?
9: Też klasa.
10: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
11: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
10: Alior Bank, pewni swego rytmu.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
14: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
15: Kastorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
17: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
1: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: I po reklamie.

Czy to już oficjalnie hit wakacji, który zostanie z nami na najbliższe miesiące? Oby tak. Self Aware przed chwilą w RMF Max. Nad polskim morzem, nad jeziorami, czy też w górskich klimatach, no obowiązują niestety przepisy i zasady, których musimy przestrzegać. Na przykład opalanie topless można uznać za taki nieobyczajny wybryk, za który grozi nam nawet do 500 mandatu, więc warto o tym pamiętać, ale my wiemy. Wiemy, że jeśli wylądujecie w chałupach przy plaży numer 34, w rowach między wejściem 10 a 12, w Dębkach w okolicach 20 i w Lubiatowie na odcinku 4 i 5, to nikt wam żadnych mandatów liczył nie będzie. Co najwyżej pieki.

0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
17: Pięknie, słonecznie, no i ciepło maksymalnie dziś na termometrach od 27 do 28 stopni. No i to jest na razie takie preludium do tego, co wydarzy się w kolejnych dniach, bo weekend szykuje się naprawdę ekstremalnie gorący. Na termometrach zobaczymy w cieniu 32 kreski, no a w niedzielę nawet 34-35. No to już nie do wytrzymania. Trzeba będzie szukać cienia albo klimatyzowanych pomieszczeń po prostu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
18: RMF Max.
19: RMF Max Warszawa.

Ej, czy tylko ja za każdym razem, kiedy słyszę Angels od Morandi w RMF Max, to mam przed oczami cały teledysk? Powiem szczerze, że to był tydzień dopiero w pogodzie w Polsce. Półwysep cieszył się pięknym słońcem, pomimo tego, że miejscami tam trochę jednak powiało. Okolice Mazur i Podlasia miały dosłownie wszystkie pory roku, więc jeśli jeszcze jakimś cudem w tę stronę nie wyjechaliście, to na wszelki wypadek ten jeden sweter i trochę dłuższe dresy warto dopakować. A jak będzie dzisiaj? To sprawdzimy już dla Was specjalnie, punktualnie o 11 w najnowszym Fleszu, więc koniecznie zostańcie z nami i dajcie głośniej. To Robin Schulz.

0: reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
7: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: I po reklamie.
17: 11 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, witam ponownie. I w przedpołudniowym fleszu przypominamy, że dziś w całej Polsce zamkniętych jest kilkadziesiąt urzędów i instytucji. Pracownicy odbierają dzień wolny za święto, które przypada jutro. Zamknięte są wszystkie placówki ZUS-u i wszystkie oddziały NFZ. W których miastach nie działają dziś urzędy?

0: ryzyko kontuzji. Rozgrzewka to jest totalny must have.
1: Opieramy się od ściany, wykonujemy napięcia mięśni łydek po to, żeby rozciągnąć achillesy, obracamy sobie stawy skokowe, takie ruchy rotacyjne wykonujemy i idziemy od dołu do góry. Następnie kolana, też takie ruchy rotacyjne, kilka przysiadów, potem ruchy biodrami, potem skłony, potem również opieranie się o ścianę i z oporem wykonywanie jak gdyby pompek pionowych o ścianę.
0: A o tym wszystkim mówił profesor Paweł Łęgosz, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z WUM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jeszcze nie ma na co narzekać, bo dziś na termometrach tak maksymalnie okolice 27-28 kreski, a za oknami no piękne słońce, błękit rządzi na całego lato po prostu pełną parą. Natomiast jutro ponarzekamy sobie trochę na upał. A to dlatego, że na termometrach już zagoszczą 32 kreski. To jest temperatura w cieniu, więc w słońcu będzie jeszcze cieplej, a w niedzielę do 34-35 stopni nawet. No i też słońce będzie podkręcało te i tak wysokie wartości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Po 11 prosimy Was o to, żebyście w tym momencie zrobili wielki hałas dla tych wszystkich, którzy muszą pracować, kiedy Wy macie wakacje. Karin Cińska, cześć ponownie, słuchacie Lata na

0: Aj, ja też tak mówię, kiedy patrzę na konto po wakacjach, ale wy wcale nie musicie. Wy możecie dzisiaj jednym SMS-em z hasłem MAX pod 7327 zgarnąć, kto wie, może już 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma i już konto od razu weselsze, spokojniejsze, a my jacy zadowoleni. Pozwólcie sobie na taką przyjemność, na 15 tysięcy złotych z hasłem MAX pod 7327, w szczególności, że teraz, ty wysyłasz SMS-a z hasłem MAX, a ja go mnożę 600 razy. Dużo większa szansa na zgarnięcie 15 koła. Ja bym nie czekała. Hasło MAX pod 7327. Kasa czeka. Wbijaj szybciutko.
1: Reklama.
2: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz los tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata. W plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
11: Czyta lektor AI.

0: gram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Na podwórku,
6: na imprezę,
7: na koncert.
8: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: wierzę, że nie zaczęliście nucić pod nosem. Takie mamy dla was hity na maksa. A jeśli tak zastanawiacie się, czy by tak spontanicznie, może na weekend do Zakopanego, no to mamy dla was informacje z pierwszej ręki.
1: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
2: Na szlakach jest człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką sarnią skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
3: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
0: To może tak, kierunek Czantoria, kino plenerowe, leżaki, pa, nawet pod górę włazić nie musicie, bo kolejka jest i jeździ i na nią mamy dla was bilety. Szukajcie szczegółów na

0: Ma w sobie to coś, to White. 2115 na antenie RMF Max. Jeśli tęsknicie za swoimi wakacjami za granicą, kiedy było tak słonecznie i upalnie, to spokojnie, najbliższy weekend totalnie będzie wasz. Ale o tym wszystkim już za chwilę w najnowszej prognozie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
6: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Jeszcze nie ma na co narzekać, bo dziś na termometrach tak maksymalnie okolice 27-28 kreski, a za oknami no piękne słońce, błękit rządzi na całego lato po prostu pełną parą. Natomiast jutro ponarzekamy sobie trochę na upał. A to dlatego, że na termometrach już zagoszczą 32 kreski. To jest temperatura w cieniu, więc w słońcu będzie jeszcze cieplej, a w niedzielę do 34-35 stopni nawet. No i też słońce będzie podkręcało te i tak wysokie wartości.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu. RMF Max Warszawa.

powyłączać maile, wyłączyć dzwonki w telefonie. It's piątek przecież i bounce w RMF Max również jeszcze chwilę przed 12. Tak czytam, że co roku włoskie miasto Trento wsadza do klatki i zanurza w zimnej wodzie polityków z najgłupszą decyzją roku. I zanim wszyscy pomyślimy to samo, to powiem wam, że my w Polsce mamy taki potencjał, że jedna klatka może nawet nie wystarczyć. Więcej najnowszych informacji z kraju i ze świata już za chwilę w najnowszym fleszu. Zostańcie koniecznie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
2: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol!
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
12: Nie przy...

0: Taka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jak najlepsze wspomnienia.

0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest 12, jest Flash w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w figułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Dopiero w przyszłym tygodniu będzie można sprawdzić, czy nasze dane trafiły w ręce hakerów. Chodzi o wyciek dotyczący informacji medycznych 19 milionów Polaków. Dlaczego trzeba czekać tak długo?
2: Główny powód to po prostu potężna skala przestępstwa. Prywatna firma, do bazy której się włamano, miała podpisane umowy z 12 tysiącami przychodni, które korzystały z jej systemów informatycznych. Każda z nich ma w umowie zapisane, że powierza platformie MyDoctor przetwarzanie danych swoich pacjentów. A to imię, nazwisko, numer PESEL, ale też na przykład dane dotyczące przyjmowanych leków czy historii leczenia.
1: To, czy nasze dane są w plikach hakerów, sprawdzimy na stronie bezpieczne-dane.gov.pl, dodaje Michał Radkowski.
0: Słuchacie RMF Max.
1: IMGW ostrzega, w ten weekend żar znów poleje się z nieba. Na termometrach Max jutro do 32 stopni, w niedzielę nawet do 34-35 kresek. No, nie polecamy aktywności na świeżym powietrzu, raczej bezpieczny wypad nad wodę i relaks w cieniu. A my dostaliśmy sygnał z dróg, konkretnie z A2 na Mazowszu. To jest odcinek między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu miejscowości Koszajec doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Uważajcie na siebie. To na koniec jeszcze opcja dla tych, którzy w wakacje chcą popróbować czegoś nowego, bo dlaczego właściwie nie? Polecamy wam disc golf.
3: Zasady są niemal identyczne jak w klasycznym golfie, tyle że zamiast kijów i piłek używamy specjalnych dysków, a zamiast dołków w ziemi celujemy do metalowych koszy z łańcuchami. Zaczynasz z wyznaczonego miejsca, tak zwanego tee-padu. Każdy kolejny rzut wykonujesz dokładnie z miejsca, w którym wylądował twój dysk. Twoim celem jest umieszczenie dysku w koszu w jak najmniejszej liczbie rzutów. Wygrywa ten, kto ukończy całą rundę z najniższym wynikiem.
1: A to był oczywiście Piotr Borkowski, prezes Bucks Disc Golf Club Złotów. Teraz czas już na prognozę pogody, a z kolejnym fleszem wracamy o 13.
4: Sponsorem prognozy pogody

12. A jeżeli wy zdążyliście już zobaczyć do tej pory 14 różnych miejsc, przedeptać przynajmniej 10 tysięcy kroków i jeszcze odwiedzić 4 knajpy, to teraz ta chwila relaksu. Dosłownie 3 minutki specjalnie dla was. Odpoczynek ważna rzecz na wakacjach też. Karin Cińska, słuchacie Lata na Max.

0: 15 tysięcy złotych!
1: A ty, co powiesz, kiedy zgarniesz 15 tysięcy złotych? Chcesz się przekonać? No to wbijaj do gry na rmfmax.pl i tam zostaw swoje zgłoszenie w naszej zabawie Casa de Palma! Tak samo jak zrobiła to Dominika, która no właśnie, no i gdzie jest? Na pewno w jakimś szczęśliwym miejscu. 15 tysięcy złotych do wzięcia. Nie daj się prosić, tylko wbijaj na rmfmax.pl. 15 tysięcy złotych czeka.
2: Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
2: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
3: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi.
8: I po reklamie.
9: Jak długi dzień pełen słońca.
10: Jak wypad nad wodę.
11: Jak ognisko na działce.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

nostalgicznie, romantycznie i na błysk. Dawid Podsiadło w RMF Max. Jeśli wasz plan na weekend brzmiał: odpocznę, nic nie będę robił, nie, w domu posiedzę w końcu, no to właśnie znaleźliśmy bardzo dobry powód na to, żeby ten plan spektakularnie zmienić. Ależ się dzieje w ten weekend w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa. W line-upie Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie, no i jeszcze bracia Kacperczyk. Mamy dla was podwójne bilety. Dzisiaj w kanale nadawczym w RMF Max po 17.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed Wami Kuba Szmajkowski.
2: Jedyną osobą, z którą rywalizowałem, to byłem ja sam i moje ego. Pani Krysia ze spożywczego po prostu dostaje zawału i nakryje się nogami, jak usłyszy, że Kuba Szmajkowski woli chłopaku. Po co mam robić jakieś dziwne historie, że to mój kuzyn albo brat?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Kuba Szmajkowski. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
16: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit.
21: Uwaga, uwaga!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
5: Słońce jest bezkonkurencyjne dziś. Zdecydowaną przewagę ma błękit. No i tak zostanie już do końca weekendu. Raczej nikt nie spodziewa się jakiejś rewolucji w pogodzie. Jedynie to, że będzie jeszcze gorącej. No dziś na termometrach maksymalnie tak 27-28 stopni. To jest temperatura w cieniu, więc w słońcu w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc on nam nie pomoże i nie pomoże również jutro. A jutro już 32 kreski powyżej zera w cieniu. Więc w słońcu jeszcze cieplej. A w niedzielę 34-35.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.

0: filmiki na TikToku, jak Miley Cyrus biegnie na bieżni całkiem szybkim tempem i jeszcze śpiewa Flowers na cały regulator, ale czyż nie wakacje są od tego, żeby trochę się polenić, poodpoczywać? Tego wam właśnie życzę na najbliższy weekend. Kari Incińska, dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek, a za chwilę Ania Wojtkowiek. Lato i wszystko gra. Buziaki, pa, pa.
1: Słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
1: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Puptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Punktualnie 13 oznacza flash i pogoda w RMF Max. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej, i znamy już maksymalne stawki za paliwo, które będą obowiązywały na stacjach w poniedziałek. Ile w takim razie zapłacimy?
3: Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter 98 7 zł 20 groszy. To są ceny średnio o 80 do 90 groszy niższe niż te, które teraz są na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne będą obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek.
2: Tyle, Michał Dobrołowicz.
4: Słuchacie RMF Max.
2: W centrum Warszawy trwa akcja saperów. To w związku ze znalezieniem niewybuchu. Niebezpieczny przedmiot odkryto wczoraj przy ulicy Grzybowskiej. Wszystko wskazuje na to, że pochodzi on z czasów II wojny światowej. Ze względów bezpieczeństwa zarządzono również ewakuację mieszkańców pobliskich budynków, a my do tego tematu będziemy jeszcze na naszej antenie wracać. W ramach naszego wakacyjnego maksowego cyklu dziś rozmawiamy o sportach, których warto spróbować. Na tapet weźmy zatem Nordic Walking, popularne szybkie marsze z kijkami. Czy to droga dyscyplina?
5: Dużo funduszy to pochłania?
6: Absolutnie nie. Na początek polecam jak najtańsze kijki. Pamiętam, moje kosztowały chyba 60 zł. Posłużyły mi przez kilka lat. Wcale to nie muszą być duże pieniądze. Nie polecam nikomu na samym początku robić Bóg wie jakich zakupów, no bo wiadomo, że no nie każdy się wkręci w jakąś aktywność fizyczną. Natomiast wystarczą podstawowe jakieś obuwie, prawie każdy ma chyba w domu jakieś sportowe buty wygodne i po prostu jakąś wygodną odzież, żeby ona po prostu nie ograniczała nam ruchów.
2: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Dawidem Siwkiem Małgorzata Szymska, instruktorka i sędzia Nordic Walking. Mamy dla Was rodzinne zaproszenia na koniec do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w pakiecie Jura Park, Muzeum Jurajskie, Adventure Park, Zwierzyniec Bałtowski, Polska w miniaturze, Roller Coaster, Kino, Cinema 5D, Bumper Cars i wiele innych. Wchodźcie na rmfmax.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Coś pięknego rysuje nam się na pogodowych mapach na ten weekend, no poza temperaturą, ale o tym za chwilę. Na niebie głównie błękit, słońce właściwie bezkonkurencyjne. Tak aż do niedzieli prognozują specy od Meteo i należy im wierzyć na słowo. Jeśli chodzi o termometry natomiast, to one mają wskazywać, uwaga, jutro 32 kreski w cieniu. W słońcu pewnie jeszcze kilka kresek więcej, a w niedzielę to już w ogóle 34-35 stopni, więc ukrop.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Wielu czekało na

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Swedish House Mafia i Lucky Lee w RMF Max. W sklepach pojawiły się już pierwsze zeszyty i piórniki, więc nie będziemy udawać, że żyjemy w kosmosie. Natomiast może się okazać, że ktoś absolutnie trafił w dziesiątkę, rozpoczynając naukę w technikum. Po jakim technikum są najwyższe zarobki? O tym zaraz. A najwięcej to na pewno dzisiaj można zarobić w RMF Max. 15 tysięcy złotych nawet. Tego popołudnia. Ostatni moment, żeby wejść do gry w rundzie bonusowej, startuje teraz. 10 minut i 490 razy. Mnożymy każde zgłoszenie, czyli hasło Max, wysłane na numer 7327 za 3,69 zł. Nie ma na co czekać. Tego popołudnia zbijamy kokosy w radiu. 15 koła może być twoje. Na rmfmax.pl znajdziecie szczegóły i losy także.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
7: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
12: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Ego Gibbs for Money. Ostatni dzień lata w RMF Max. Ja wcale nie odliczam do końca wakacji, tylko po prostu znalazłam ciekawego newsa o tym, po jakim technikum można się spodziewać najwyższych zarobków. Programowanie aplikacji mobilnych to jest zawód przyszłości. Do tego bezpieczeństwo cyfrowe czy technik elektromobilności, czyli mechanik samochodów elektrycznych. Takich będziemy potrzebować specjalistów na rynku. Chociaż w tej sprawie nagrała się też Klaudia.
1: Energetyk mógłby wyłączyć prąd mojemu narzeczonemu, przynajmniej by, nie wiem jak naładować auta i siedziałby w domu.
0: Z miłości to wszystko. W dniu energetyka w kalendarzu pytam Was dzisiaj, komu na 24 godziny energetyk mógłby odłączyć prąd i dlaczego. Klaudia zgarnia już swój zestaw wakacyjnych gadżetów od RMF Max. Nagrywajcie głosówki na naszym Messengerze.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Harlem Globetrotters

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
4: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Po swojemu.
3: Na spontanie.
2: Na luzie.
4: Zawsze na maksa. A to na maksa.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: Pięknie prezentują nam się teraz pogodowe mapy. No, widać, że to słońce nie będzie miało specjalnie konkurencji, nawet jeżeli pojawią się jakieś obłoki, to tylko dla urozmaicenia. One nie przyniosą żadnych opadów deszczu i nie przejmą sterów. No, tak obiecują nam specy od meteo, tak pokazują najnowsze modele synoptyczne. Jeśli chodzi o termometry, no to dziś jeszcze do wytrzymania temperatura 27-28 stopni max w cieniu, więc w słońcu pewnie jeszcze cieplej, ale jutro już 32 kreski, a w niedzielę 34-35 ukrop.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
4: RMF Max.
5: RMF Max Warszawa.

Francis Deems, Sobel, kochasz w RMF Max. Sobel wypuszcza nowy album jeszcze w tym roku i od kilku dni oczywiście zaczął go bardzo intensywnie zapowiadać. Można zajrzeć też na jego YouTube'a. Dzisiaj stream trwa 24 godziny i tam na pewno będą się pojawiać różnego rodzaju niespodzianki. A tymczasem my odliczamy do godziny 15:00. Alex Warren już teraz w RMF Max. Weekend na horyzoncie.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj.

0: wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: 2,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
6: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: I po reklamie.
8: Na siebie.
9: Na

0: 15 na zegarach zobowiązuje czas na Flash Sport i pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Największy od 20 lat paraliż lotniczy na Sycylii potrwa jeszcze do jutra, do drugiej w nocy. To siódmy dzień blokady lotniska w Katanii spowodowanej aktywnością wulkaniczną Etny.
1: Duża część ruchu przeniosła się na inne sycylijskie lotniska, do Palermo. Największym problemem nie jest sama zmiana lotniska, ale brak jasnych informacji. Skala jest ogromna. W ciągu tygodnia w Katanii planowano prawie 2000 lotów, z czego 36% zostało odwołane.
0: A to ponad 700 lotów, dodaje Stanisław Pawłowski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Znany youtuber ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. W lipcu brytyjski sąd zgodził się na jego ekstradycję. Mężczyzna został osadzony w jednym z warszawskich aresztów i w przyszłym tygodniu będą z nim prowadzone czynności. W październiku 2023 roku prokuratura okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi kara do 12 lat więzienia. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich kierowców. W poniedziałek tankowanie będzie nas kosztowało mniej. Maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr bezołowiowej 95, litr oleju napędowego max 7 zł 37 groszy. Rząd na 2 tygodnie do końca wakacji przywraca częściowo program CPN, czyli ceny paliw niżej. Stawka VAT zostanie obniżona z 23 do 8%. Jak w takim razie kierowcy komentują te zmiany?
3: Dużo jeżdżę, za mało.
4: Ale na jaką obniżkę pan by liczył, skoro mówi pan, że 90 groszy to za mało?
3: 2 zł, co najmniej.
5: Niestety zatankowałam cały bak.
4: Kiedy będzie kolejne tankowanie?
5: Poniedziałek.
0: Z kierowcami rozmawiał Michał Dobrołowicz. W Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej możecie podziwiać już wystawę Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. To 77 prac malarza tworzonych od początku lat 70. do 90. między innymi z cyklu Sportowcy i Robotnicy. A teraz już czas na informacje ze świata sportu, z którymi oczywiście Paulina Michta.
6: Iga Świątek nie dała żadnych szans Jelenie Rybakinie, która ugrała łącznie 5 gemów. Polska tenisistka została mistrzynią WTA 1000 w Toronto. Dla Świątek to wyjątkowa wygrana.
7: To jest coś, czego nie widzieliśmy w ostatnich miesiącach.
6: Oceniał Marek Furian z podcastu Breakpoint. Na turnieju w Cincinnati dalej gra Magdalena Fręch, odpadła Magda Linet. Jagiellonia Białystok z awansem do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. W rewanżu z Rangers wynik 1-1. Strat nie odrobił Górnik Zabrze. A piłkarze Lecha Poznań zagrają dopiero dziś o 20. Mecz został przełożony po problemach z przylotem. W lidze konferencji dalej gra też Raków Częstochowa. Dziś wraca Ekstraklasa. Legia Warszawa o 20.30 podejmie u siebie Radomiaka Radom. Teraz przenosimy się na Mistrzostwa Europy w Birmingham. Natalia Bukowiecka wygrała bieg na 400 metrów i wywalczyła sobie miejsce w finale.
8: Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
6: W finale także polskie sztafety 4x400 kobiet i mężczyzn, a kolejne zmagania polskich lekkoatletów na memoriale Kamili Skolimowskiej. Bilety w RMF Max.
0: Już jest ciepło, a będzie gorąco. I to w ten weekend. Na termometrach maksymalnie jutro 32 kreski. I to jest temperatura w cieniu. Cały czas to powtarzamy. W słońcu będzie jeszcze goręcej, a w niedzielę to już w ogóle. Chyba będziemy musieli wszyscy ruszyć nad wodę, gdzieś szukać cienia, klimatyzowanych pomieszczeń, bo maksymalnie na termometrach nawet 34-35 stopni. No i jeśli chodzi o kolejny tydzień, też ma być przeważnie słoneczny. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc niespecjalnie będzie pomagał.
9: Minęła 15 w piątek. Część już teraz symbolicznie otwiera weekend, a ja zostaję z wami do 17. Ania Wojtkowiak, witajcie. Dawid Podsiadło ma z kolei już sobotnie tradycyjne przesłanie o sprzątaniu na błysk na otwarcie. Choć w tej godzinie to przede wszystkim będzie można sprzątnąć 15 000 w zabawie Casa de Palma.

0: Better Times i Robin Schulz w RMF Max. No przyszły nareszcie lepsze czasy, mamy nadzieję, a nie tylko lepszy czas. Dla Iggy Świątek zwyciężyła w turnieju WTA, na co czekała bardzo długo. Ale co ważne, nie wiem, czy widzieliście już to zdjęcie, jak ona świętuje razem z psem Elwim, który podbiegł do niej w trakcie wręczania trofeum. No to jest stały towarzysz akurat tego turnieju w Kanadzie. Przyznam szczerze, jak patrzę na nią i na tego psa, to nie wiem, na czyim miejscu wolałabym być bardziej. Chociaż ktoś na pewno będzie mógł być za chwilę równie uśmiechnięty. Dzięki finałowi naszej zabawy, Casa de Palma. Nawet 15 tysięcy złotych do zgarnięcia. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama. Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, aha, nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
2: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: I po reklamie.
4: Na rower.
5: Na koncert.
6: Na spacer.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Kuban Izalia w RMF Max, a to jest sytuacja, której przespać nie można. Finał zabawy Casa de Palma.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Zbijamy kokosy w RMF Max, spadają z palm, a w nich spadają nagrody. Maszyny do popcornu, maszyny do lodów, pieniądze, nawet 15 tysięcy złotych, czy soundbary. Już wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. No i teraz najważniejsze to oczywiście odebrać telefon. 6 sygnałów czekamy. O! Dzień dobry, Radio RMF Max z tej strony. Halo, cześć, Ania Wojtkowiak tutaj, Radio RMF Max. Z kim mam przyjemność? Dzwoni w finale zabawy Casa de Palma.
2: Marek.
0: Marku, powiedz co robisz właśnie, bo za moment może się okazać, że wygrywasz 15 tysięcy złotych. Na czym ja cię właśnie zastałam?
2: Zastałaś mnie na jedzeniu ciasta.
0: Pora kawki. I to już słyszę, jest ta kawka weekendowa. No to Marku, w tej chwili do tej kawy może się okazać, że wpadnie ci kokos z nagrodą. Więc musisz się chyba odsunąć od filiżanki, żebyś nie rozlał. I teraz to jest ten moment, żebyś mi powiedział, którą od 1 do 26 z palm mam potrząsnąć, żeby spadł z niej kokos z nagrodą dla ciebie. Co ty na to?
2: Dobrze, 22 wybieram.
0: Palma numer 22. Te dwie dwójki to ma być jakiś taki charakterystyczny symbol?
2: Tak.
0: Czego? Ty mów, a ja lecę. Ty mów, a ja lecę.
2: Dnia urodzin mojej żony.
0: Dobra, słuchaj, ja też się urodziłam 22. Trzęsę drzewem. I leci z niego... O! Proszę bardzo. Maszyna do popcornu się z tego wykluła.
2: Super. Kuchni znajdzie się miejsce. Miła niespodzianka przy piątku.
0: Powiedziałabym nawet, że jak na piątek przystało w końcu, to w piątek pojawiają się premiery filmowe. No to Marku, ty zgarniesz dzisiaj maszynę do popcornu i pamiętaj, jak i wszyscy możecie pamiętać, że 15 tysięcy złotych jest znowu do zgarnięcia w poniedziałek oraz inne fantastyczne nagrody w naszej zabawie. Casa de Palma.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Komu mamy jeszcze potrząsnąć palmą, żeby spadła z niej nagroda? Wskoczcie na rmfmax.pl i tam złapcie i losy, i bonusy do naszej zabawy Casa de Palma. Będziemy to znowu robić po weekendzie.

0: piąteczek z polotem, Fly High, Tobi Romeo w RMF Max. I lecą też na nasz Messenger wasze głosówki w odpowiedzi na pytanie, komu by można było na 24 godziny odłączyć prąd i dlaczego. W Dniu Energetyka takie pytanko i proszę, Artur.
1: Wszystkim tym hejterom i hejtusiom, którzy nie cierpią słonka, tego słonka mamy tak mało w tym naszym kraju, że go potrzebujemy i im trzeba by odłączyć prąd, żeby trochę zamilkli na te 24 godziny, a my cieszmy się wszyscy z tego pięknego słonka i z tej pięknej słonecznej pogody.
0: No i proszę, jak nam pięknie zapowiedział prognozę. To już za moment w RMF Max. Sprawdzamy, jak będzie w okolicy, a Artur dostaje zestaw letnich gadżetów. RMF Max.
2: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
9: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
16: Już jest ciepło, a będzie gorąco. I to w ten weekend. Na termometrach maksymalnie jutro 32 kreski. I to jest temperatura w cieniu. Cały czas to powtarzamy. W słońcu będzie jeszcze goręcej, a w niedzielę to już w ogóle. Chyba będziemy musieli wszyscy ruszyć nad wodę, gdzieś szukać cienia, klimatyzowanych pomieszczeń, bo maksymalnie na termometrach nawet 34-35 stopni. No i jeśli chodzi o kolejny tydzień, też ma być przeważnie słoneczny. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc niespecjalnie będzie pomagał. RMF

0: Another 54 Ultra w RMF Max. Kocham. Kocham wasze głosówki, zwłaszcza dzisiaj. Na pytanie, komu energetyk w dniu energetyka mógłby na 24 godziny odłączyć prąd i dlaczego? Bardzo proszę.
1: Mama o tym nic nie wie, ale mi się żaliła, że przydałoby się odciąć energetykę przełożonej mojej mamie, bo za dużo do niej spam mailami.
0: No więc pozdrawiam bardzo gorąco Malca od Lil Anny. Anna, naprawdę dostajecie gadżety od RMF Max i to duży zestaw wakacyjny, żebyście w ten weekend sobie to spamienie mailami mogli odbić. A w RMF Max już teraz Gibbs, Kukon, Jonathan i Ty Masz. Jak też chcecie mieć gadżety wakacyjne od RMF Max, nagrywajcie głosów.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Kuba Szmajkowski.
2: Jedną osobą, z którą rywalizowałem, to byłem ja sam i moje ego. Pani Krysia ze spożywczego po prostu dostaje zawału i nakryje się nogami, jak usłyszy, że Kuba Szmajkowski woli chłopaku. Po co mam robić jakieś dziwne historie, że to mój kuzyn albo brat?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Kuba Szmajkowski. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekordzie.

0: badania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
7: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
8: i podziabiemy na strzępy.
9: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
12: I po reklamie.
13: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 16. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Na początek informacja dla kierowców z krajowej 57 w Warmińsko-Mazurskiem. Ciężarówka zapaliła się w miejscowości Dębówko. To odcinek Biskupiec Szczytno. GDDKiA informuje, że droga jest zablokowana. Dalsze informacje. Znany ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. To miało być morderstwo na zlecenie Kremla. Niedoszłego zabójcę pochodzącego z Donbasu zatrzymali stołeczni funkcjonariusze przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kreml twierdzi, że Selwin Dadian współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi. On sam zaprzecza tym oskarżeniom.
14: To jest RMF Max.
13: IMGW ostrzega przed upałami w 15 województwach. Są to alerty pierwszego i drugiego stopnia. Na południu termometry mogą się rozgrzać w weekend nawet do 34 stopni. Wolna od upałów będzie tylko północno-wschodnia część Polski. Końca upałów nie widać tymczasem w Wielkiej Brytanii. Wczoraj zarejestrowano najwyższą w tym roku temperaturę ponad 38 kresek. 2/3 terytorium Anglii znajduje się w stanie suszy. Z falą pożarów dodatkowo zmagają się Francuzi. W departamencie Landy na południowym zachodzie trwa walka z dużym pożarem lasów sosnowych. Ogień strawił już 1100 hektarów terenu i zmusił do ewakuacji ponad 500 osób. A na koniec flesza o 16 jeszcze krótki policyjny apel, żeby w czasie upałów pamiętać o zwierzętach i zwracać uwagę również na te nie nasze.
15: Przez godne warunki rozumiemy no oczywiście to, że takie zwierzę nie jest uwięzione, nie pozostaje w pełnym słońcu, ma prawo do cienia, ma prawo do wody, żeby się schłodzić. Więc jeśli widzimy również taką sytuację, że ktoś w rażący sposób zaniedbuje swojego psa, swojego kota, czy też inne zwierzę, to oczywiście o tego typu sytuacjach możemy zawsze informować policjantów.
13: Podkreśla Przemysław Kędzior z Opolskiej Policji. A teraz pora już na świeżutkie prognozy od synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Polecamy pić wodę, chronić głowę, no i szukać gdzieś cienia, a najlepiej klimatyzowanych pomieszczeń. Będzie naprawdę gorąco. Maksymalnie na termometrach nawet 32 stopnie jutro. To jest temperatura w cieniu, w słońcu jeszcze kilka kresek więcej. I tego słońca naprawdę będzie sporo. To słońce będzie podkręcało temperaturę również w niedzielę, a w niedzielę 34-35 stopni w cieniu, więc naprawdę będzie ciężko. Biometr nie będzie korzystny, to oznacza, że samopoczuciem nie będzie najlepiej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Hity na maksa.
17: Człowiek widzi, że się wskazówka z 16 w piątek już w dół osunęła i wie, że może otwierać weekend. Ania Wojtkowiak, witajcie, to jest I Wszystko Gra. Hitami usłaliśmy wam drogę z pracy do domu. Albo z plaży na rybę. Robimy klimat cały czas w RMF Max. To Shimza na start, za moment Shakira.

To jest to przesłanie dla tych, którzy zastanawiają się, czy już mogą wyjść z pracy. Let's go! Let's go, mówi Shakira i Burna Boy. Daj, daj, za nami w RMF Max. Ale też dostaliśmy słoneczko do dziennika. Wyobraźcie sobie, że Polska wyprodukowała o wiele mniej niż w zeszłym roku dwutlenku węgla. I co to się stało? Bo wszyscy są zaskoczeni. Nie chodzi o wodę, nie chodzi o fotowoltaikę i nie chodzi o gaz. To nie dlatego. I ten, kto pomyślał w tej chwili, że ostatnio faktycznie jakoś tak bardziej lekkostrawną dietę przyjął, to też się myli. Po prostu w tym roku mniej korzystaliśmy z węgla. I dlatego dostaliśmy odznakę dla tych, co potrafią w zielone na tle innych krajów Unii Europejskiej. A my potrafimy w hity. Miu i Zalia. To teraz.

0: jest to tempo zamykania spraw na moment jeszcze przed weekendem albo przenoszenia na poniedziałek. Alan Walker i Ava Max w RMF Max. W Dniu Energetyka mamy dzisiaj pytanko na naszym Messengerze. Nagrywacie głosówki. Komu na 24 godziny wyłączylibyście energię i dlaczego? No to czekam jeszcze na nie. Ostatni moment, żeby zdobyć wakacyjne gadżety. A za moment Dub Dogs u nas.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
2: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na Maxa.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: coś.
1: White, Palar, Vivi Simon, Merkury, oni chcą jeden dzień na to coś. A jako, że jest dzisiaj dzień energetyka, to ja was pytam, komu na jeden dzień chętnie odłączylibyście prąd i dlaczego? No były już super odpowiedzi. Szefowej, która spami za dużo, tym, którzy narzekają na pogodę i narzeczonemu, którego ciągle nie ma w domu, a jeździ elektrykiem. A teraz na to wszystko Patrycja.
2: Ja bardzo chętnie poproszę o odłączenie prądu. Ostatnio bardzo często łapię się na tym, że siedzę na telefonie. Gdybym nie miała prądu, pewnie bym nie musiała z niego korzystać. I może bym w końcu zrobiła coś, co by się przydało do życia.
1: Co za samokrytyka. Patrycja, wyloguj się do życia, pomożemy ci w tym gadżetami od RMF Max. Letni wakacyjny zestaw leci do ciebie, rzucaj ten telefon i rób głośniej radio. Wait so long, Swedish House Mafia, to gramy teraz.

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls za nami w RMF Max. No smuciłabym się, gdyby się okazało, że muszę się z wami pożegnać na dłużej, ale na szczęście jutro po godzinie 13 znowu będziemy mogli usłyszeć się w RMF Max. Serdecznie dziękuję za dzisiaj Ania Wojtkowiak i polecam też zostańcie z kanałem nadawczym. Do usłyszenia jutro, hej! RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
10: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: wiertarko-krętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Na imprezę.
3: Na siebie.
2: Na chillowanko.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: Polecamy pić wodę, chronić głowę, no i szukać gdzieś cienia, a najlepiej klimatyzowanych pomieszczeń. Będzie naprawdę gorąco, maksymalnie na termometrach nawet 32 stopnie jutro. To jest temperatura w cieniu, w słońcu jeszcze kilka kresek więcej i tego słońca naprawdę będzie sporo. To słońce będzie podkręcało temperaturę również w niedzielę, a w niedzielę 34-35 stopni w cieniu, więc naprawdę będzie ciężko. Biometr nie będzie korzystny, to oznacza, że samopoczuciem nie będzie najlepiej.
5: RMF Max Warszawa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow. Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
2: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
11: I po reklamie.

0: To jest popołudnie z RMF Max, jest 17. Marta Tyka, cześć, witajcie, pora na świeży flash. Chorwacja walczy z ogniem. W pożarze popularnego turystycznego kurortu Omiś na południowym zachodzie rannych zostało 36 osób. Ewakuowano już ponad 1000. To zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W akcję gaśniczą włączyły się specjalistyczne samoloty pożarnicze. Służby nie wykluczają również skierowania do pomocy pododdziałów wojska.
1: To jest RMF Max.
0: Przed nami upalny weekend. Z RMF Max wiecie, że IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 15 województw. Zadbajcie o siebie, ale zadbajcie też o swoje czworonogi, apelują schroniska.
2: Cały czas dostęp do wody, spacerowanie w godzinach porannych, wieczornych, nie na pełnym słońcu. Pamiętajmy o tym, że asfalt, chodniki, asfalt nagrzewają się do takich temperatur naprawdę, które grożą poparzeniem.
0: Apelowała Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Jest też apel woprowców. Ratownicy spodziewają się w weekend większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
3: Przybywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu.
0: Apeluje Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. We fleszu o 17 dla odmiany pozytywna wiadomość dla kierowców. Wraca pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Wracają też maksymalne ceny paliw. Od poniedziałku za litr paliwa zapłacimy mniej więcej 90 groszy mniej. A my sprawdzamy, co na to kierowcy.
4: Każdy moment jest dobry, żeby obniżyć ceny paliwa.
5: Zniżka złotówki nie będzie ratować przedsiębiorców.
6: Dobra decyzja. Uważam, że to nie nasza wina, że dzieją się takie rzeczy w świecie. Każda decyzja jest taka obniżająca, jest dobra. No.
0: Mówią kierowcy. CPN będzie obowiązywał do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.
1: Sprawdź.
7: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: To będzie bardzo gorący i bardzo słoneczny weekend. Na termometrach maksymalnie jutro do 32 stopni. To jest temperatura w cieniu, w słońcu więcej. Słońce będzie z nami przynajmniej do poniedziałku, twierdzą specy od Meteo. Jeśli chodzi o termometry, to w niedzielę one będą wskazywały nawet 34-35 kresek. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc on nam niespecjalnie pomoże w tych upałach. W dodatku jeszcze w kolejnych dniach, czyli w przyszłym tygodniu, też będzie gorąc.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa. RMF Max.
10: 3 minuty po 5, a ja chciałabym powiedzieć wszystkim, którzy tak jak ja mieli dzisiaj jakieś takie dziwne bóle głowy, być może zwiastujące zmianę pogody, druga kawa pomaga. Właśnie piję i jest dużo lepiej.
11: Ale u ciebie się nie liczy, bo ustaliliśmy, że ciebie boli głowa, bo stałaś na niej.
10: Nie!
11: Poszła na jogę, stanęła na głowie i dziwi się, że ją boli.
10: Ty się nic nie znasz w ogóle.
11: No, jak pobiegasz, to cię nogi bolą. Jak stajesz na głowie, to się głowa boli. Proste. Michał Siwek.
10: Justyna Borycka, cześć.

0: To jest Seabull w RMF Max. No i z tej okazji pomyślałam o kanapce z masłem i cebulą, czyli moim przysmaku dzieciństwa. Wiem, że to dla niektórych dziwne, ale tak było, nie wstydzę się tego.
1: To jest niemożliwe, bo ja myślałem dokładnie o tym samym, prawie o tym samym, bo dziś u mnie na obiad ruskie z cebulką i mówię, no drugi raz kiedy dzisiaj z przyjemnością konsumuję cebulę.
0: Te mózgi gdzieś się już przeplatają po prostu przez tą bliskość, która w studiu się wydarza, ale my teraz chcemy być blisko z waszymi mózgami, więc mówimy stop. O czym teraz myślisz?
1: No ale tak szczerze, jak zawsze prosimy, żebyście nam dali znać, o czym aktualnie myśleliście, kiedy padło stop. I tę myśl pakujecie do nas na Messenger RMF Max.
0: A za to 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia. Piękna pogoda jeszcze, żeby tego lata je wykorzystać, więc dajcie znać, o czym myślicie na Messengerze RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Axwell Yvonne, Whatever Turns You On w RMF Max. 17 po 17 imieniny godziny, jakby ktoś chciał poświętować. Tej informacji nie polecam świętować. Złe rzeczy się dzieją. Niemcy oślepli.
1: Niemcy oślepli, to w ogóle nie jest żart, bo oczywiście nie wszyscy Niemcy i tylko chwilowo.
0: Ale zastraszyliśmy, co?
1: Ale jednak.
0: Jednak, no bo po zaćmieniu słońca, które miało miejsce niedawno i wszyscy je oglądaliśmy, jak mogliśmy, no to kliniki w Niemczech pękają w szwach, bo ludzie patrzyli bez zabezpieczenia, bez odpowiednich okularów w to słońce. No lekarze ostrzegają, że bezpośrednie patrzenie na słońce, szczególnie właśnie w czasie zaćmienia, może prowadzić do poparzenia siatkówki. No. I tak się stało.
1: A my mamy to szczęście, że polska siatkówka akurat ma się dobrze.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa, lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Jakby ktoś chciał Na Błysk posprzątać, to lepiej dzisiaj, bo jutro święto, jutro się nie robi. Jutro się nie sprząta, jutro się nawet zakupów nie zrobi.
1: Jutro jak posprzątacie, to wam i tak koty wyjdą.
0: Tak, to jest po prostu
1: kara.
0: To tak
1: działa.
0: Tak to działa.
1: Dokładnie tak.
0: No i z tymi zakupami, słuchajcie, to też się trzeba pospieszyć. Michał już Armagedon przeżył dzisiaj.
1: Tak, ja ruszyłem jako pierwsza rzecz z rana do sklepu i już wtedy był Armagedon i z każdą godziną podobno jest gorzej. Takie dostajemy raporty ze sklepów w całej Polsce. Więc pamiętajcie, sobota, święto, niedziela oczywiście niehandlowa, trzeba ruszać dziś. I kto o tym pamięta, ten pamięta. A inni w weekend się dowiedzą, co mają w zamrażalniku.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
10: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: To będzie bardzo gorący i bardzo słoneczny weekend. Na termometrach maksymalnie jutro do 32 stopni. To jest temperatura w cieniu, w słońcu więcej. Słońce będzie z nami przynajmniej do poniedziałku, twierdzą specy od Meteo. Jeśli chodzi o termometry, to w niedzielę one będą wskazywały nawet 34-35 kresek. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc on nam niespecjalnie pomoże w tych upałach. W dodatku jeszcze w kolejnych dniach, czyli w przyszłym tygodniu, też będzie gorąco.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Zaskakujące czasami są myśli Polaków i słuchaczy RMF Max. Olga, jak nam napisała, o czym akurat myślała, kiedy o to zapytaliśmy, no to nam trochę szczęki opadły. Olga, opowiadaj.
2: A, no właśnie, jak jechałam sobie samochodem i tak sobie jadę i oczywiście kobieta musi pięknie zawsze wyglądać, więc chciałam poprawić sobie usta, ale w tym momencie ktoś przede mną zahamował i po prostu ja po hamulcach idę, po prostu błyszczyk mi wypadł. Wpadł mi między siedzenia drążek i grzebie, tak myślę, jak to wygrzebać i co sobie myślę i nagle wy mówicie stop, po prostu co teraz myślisz, napisz, a ja sobie myślę, ale mam krótki palec, nie mogę.
3: To jest coś pięknego, słuchaj, jakbyś zobaczyła właśnie, jak to wygląda na naszym Messengerze i pierwsza wiadomość od ciebie w ogóle, jaką dostaliśmy kiedykolwiek, ale mam krótki palec.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo my nie mieliśmy tego całego kontekstu, my dostaliśmy tylko, ale mam krótki palec. I
3: uznaliśmy, że po prostu musimy wiedzieć więcej, także dzięki za tę wspaniałą historię. Krótkie palce, słuchaj, nie są potrzebne w Energylandii na szczęście, w sensie tam długość palca nie ma znaczenia, bardziej to, czy lubisz ekstremalne wrażenia.
1: Znaczy, tam są takie miarki przed wejściem na roller coastery,
3: tak,
1: ale to chyba to jest do palcy, czy nie, to jest do czegoś innego.
3: To chyba do wzrostu jednak mimo wszystko, Olga, więc jakby co, to palcem się nie przejmuj, ale możesz palcem wskazać, kogo ze sobą zabierzesz, bo 4 bilety do Energylandii lecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie!
1: To wskazujesz tymi 4 pozostałymi, ten krótki zostaw.
2: Excellent.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: sama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
5: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
6: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
7: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
9: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Bardzo ciepły weekend przed nami w stolicy. Termometry w sobotę mają pokazywać około 31 stopni. Dzień będzie słoneczny, niewiele chmur, na pewno nie będzie padać. Niedziela ma być pogodna, nawet cieplejsza, bo do 32 stopni. Ciepło również dziś wieczorem, około 22 kresek zobaczymy na termometrach. Nocą 20, też ciepło, pogodnie, niewiele chmur. Nad ranem ochłodzi się, jeśli tak można powiedzieć, do 16 stopni, a później w ciągu dnia ponad 30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
4: Smutno mi, nikt nas chyba dzisiaj nie słucha, wszyscy w sklepach.
5: Może nie jest tak źle. No zresztą za chwilę będziemy mieli do was pewną sprawę z tymi zakupami związaną właśnie. Także bądźcie z nami, słuchajcie uważnie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka tutaj.
4: Siemano!

0: Patrz, jak to się składa pięknie. Akurat gips gra w RMF Max.
1: Niemożliwe!
0: I akurat jutro ten sam gips pojawi się w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach. Tam też Bledka, Fukaj, Zalia, Jan Rapowanie, Opał, Kacperczyk. Świetna impreza się szykuje. Kolejny festiwal, można powiedzieć, kolejny tydzień w strefie 57. I jeszcze dwa ostatnie bilety nam zostały.
2: I teraz tak, sytuacja jest następująca. Jeżeli w tym momencie pomyślałeś lub pomyślałaś sobie, że o, może bym poszedł, to znaczy, że jeszcze nie masz planów na jutro. I teraz nasze pytanie, dlaczego ty jeszcze tych planów nie masz?
0: Tak jest, co takiego się wydarzyło w życiu, że nie masz jeszcze planów na jutro? Daj znać na Messengerze RMF Max, może być głosówka, możesz napisać, a my zadzwonimy do jednego zgłoszenia, no bo tylko dwa bilety dzisiaj, ale warto powalczyć.

0: uwielbiam ten numer cały czas, to się w ogóle nie zmienia. Tame Impala i Jenny w RMF Max. Super to grać o tej porze, 14 minut po siódmej. Tak jak Dracula przed słońcem, tak też pewien typ w Stanach Zjednoczonych uciekał przed policją. Wysłano za nim list gończy, ale z takim zdjęciem, wiecie, takie on fast, jak to się mówi, paszportowe, typowe zdjęcie. No i chłop się
1: nie podobało
0: po prostu,
1: mu się.
0: No wkurzył się, nie podobało mu się, więc postanowił wysłać policji swoje selfie, takie wiesz, pod lepszym kątem, żeby się lepiej prezentować.
1: Z dobrym światłem, tak.
0: To ma wszystko znaczenie.
1: Podbite później jeszcze kontrasty i tak dalej. Nie, fajnie, jakby rozumiem. Ale to jest w ogóle niebezpieczny precedens, tak? Że możesz jakby skorygować u policji swoje zdjęcie w liście gończym. No to jest w ogóle na przykład rzecz, która myślę bardzo wiele osób w tym mnie powstrzymuje od ścieżki kryminalnej, tak? Bo jak dadzą moje zdjęcie paszportowe, rozwieszą w całym kraju, to wstyd na całą Polskę będzie.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: wasze głosy i wyższą pozycję, być może jedynkę. Jeszcze w tym tygodniu sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Jeszcze raz.
7: 3 zjazdy to za mało.
8: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol.
13: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.
14: No i ten legendarny pomarańczowy smak.
15: Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
13: Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
18: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
19: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
21: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
22: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiało, Witako, Hemingway grają w RMF Max, a jutro w strefie 57 Gips, Bledka, Fuka, Izalia, Jan Rapowanie, Opał, Kacperczyk. Taki skład i ten skład być może zobaczy Ola. Cześć Ola.
1: Cześć, witam.
0: Ola, napisałaś nam, dlaczego nie masz planów na jutro jeszcze, bo to przecież jutro ten koncert.
1: Tak, niestety mój partner, niestety, jedzie z naszym synem na mecz do Wrocławia, na Manchester kontra Milan. No ja muszę zostać z córką w domu.
0: Mhm, ale rozumiem, że jest jakiś sposób, żeby córkę gdzieś podrzucić.
1: Oczywiście, są babcie, są prababcie.
2: No, od czego są babcie? No, dobrze. Pozdrawiamy oczywiście babcie w takim razie, a ciebie zapraszamy do walki o te bilety, bo one jeszcze tak naprawdę nie są. Strefa 57 może stanąć przed tobą otworem, jeżeli wygrasz z nami w 5 sekund.
0: Zabawa polega na tym, jak pewnie wiesz, bo pewnie kiedyś w 5 sekund już grałaś, że trzeba wymienić 3 rzeczy w ciągu 5 sekund z podanej przez nas kategorii. 3 takie pytania mamy dla ciebie. Jak odpowiesz na pierwsze 2 już i się wyrobisz w te 5 sekund, to nawet trzeciego nie zadajemy. Bilety będą twoje. Zgoda?
1: Zgoda.
0: Dobra, no to lecimy z pierwszym pytaniem.
2: Ale poczekaj, bo ty się stresujesz, prawda?
1: Oczywiście.
2: Słuchaj, Ola, zasada jest prosta. Najpierw mówisz, potem myślisz, a jakoś tak się wybronisz. Mamy nadzieję. Dobra, pierwsze pytanie do ciebie. Poczekaj, bo ja miałam przygotowane, ja muszę sobie to teraz odpalić. O, dobra, już mam. Najpierw zadamy pytanie, powiemy czas start i wtedy lecisz. Wymień 3 liczby większe niż 57.
1: 58, 59, 60, 61.
2: Dobra, poszło dobrze. Zapomniano czas wystartować, wiesz? Ale i tak poszło ci świetnie. Dobrze, to pytanie drugie.
0: Wymień 3 sposoby na jedzenie makaronu. Czas start.
1: Pałeczkami, łyżką, widelcem.
0: Pięknie, już rozpykałaś to, Ola. Nie było się czym stresować. Nawet trzeciego pytania nie zadajemy. Jedziesz do strefy 57 jutro.
1: To super, mega.
0: Zrobiliśmy ci plany.
1: Nie wygrałam.
0: No to tyle, zawsze musi być ten pierwszy raz.
1: Zgłaszałam się, no nigdy się nic nie udało.
0: Bardzo się cieszymy, że to my mogliśmy ci wręczyć te bilety. Ola, baw się dobrze. Niech to będzie niezapomniany kolejny dzień lata.
1: Super, bardzo dziękuję. Udanego weekendu wam życzę

0: Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Lykke Lee, czyli szwedzka moc, można powiedzieć, o tej porze w RMF Max.
1: Ale to ładnie poszło.
0: No a teraz jest czas, żebyś się skupił, Michał, bo jeszcze twojej rymowanki nie było przed pogodą.
1: Boże, o tej porze w piątek mam się skupiać? Dobra, no, przykro mi. Jakie słowo?
0: A niech będzie potop, jak byli ci Szwedzi.
1: Ale wymyśliła?
0: 2:40 masz czasu.

0: Dua Lipa i Houdini w RMF Max. A my się zbliżamy do prognozy pogody.
1: No, zbliżamy się, ewidentnie.
0: Michał Siwek te prognozy pogody zapowie rymowanką do słowa potop. I na początku była panika, ale teraz jesteś bardzo pewny siebie.
1: Jestem zły na ciebie po prostu, bo ty sama sprawdziłaś w internecie, ile jest rymów do słowa potop
0: nie
1: i prawie nic ci nie wyszło.
0: Nie ma dużo. Bardzo proszę.
1: Lecę. Potop, potop, potop. Co się rymuje z potop? Ja nie wiem, co powiedzieć do potop. Ja nie jestem Marcin Prokop.
2: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Harlem Globetrotter

0: RMF Max.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: słodko.
1: Nad wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Ciepły, pogodny dzień za nami, przed nami też ciepły i pogodny wieczór, chociaż biometr będzie niekorzystny. Wieczorem około 22 stopni na termometrach, nocą 20, o poranku chwila wytchnienia przy 16 stopniach, no a później w ciągu dnia maksymalnie do 31 stopni. Sobota będzie bardzo słoneczna, prawie bezchmurne niebo, zresztą w niedzielę będzie podobnie, nawet cieplej, bo do 32 stopni, dopiero od poniedziałku znaczne ochłodzenie do 20-22 stopni. W przyszłym tygodniu nawet możemy spodziewać się opadów deszczu.

0: Idealna jest to piosenka na start weekendu. Better times, lepsze czasy. One się właśnie teraz zaczynają,
1: tak
0: to
1: jest.
0: Robin Schulz za nami.
1: Lepsze czasy nadchodzą, a my odchodzimy dziś, ale wrócimy jeszcze do was na pewno. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy, a za chwilę Graba, najlepsza dycha listy Hot Bands. No i jeszcze teraz sprawdzamy, co ciekawego w Tour de Clubie.
0: Dzięki za dziś, pa!
2: RMF Max, Warszawa, Robert Bojanowski. Dobry wieczór, zaczynamy weekend. Bardzo gorący weekend, no i gorące imprezy w stolicy. Podpowiadam, że dziś wieczorem można się pobawić w Enklawie. Jutro nawet w tym samym miejscu uruchomią dwa parkiety i zagrają w sobotę Lightman i Timon. Też dzisiaj koncert i ognisko z Łódką Grubasa. Piękny brzeg zaprasza. No i również dziś klub Jednorożec, impreza pod hasłem Słoneczny Patrol. Jutro w Dekadzie wakacyjne, weekendowe balety wieczorem. W sobotę zagra tutaj DJ Function i też w sobotę w klubie Bank parkietem będzie rządzić DJ Rocco, to on jutro wieczorem tutaj stanie za odtwarzaczami. W sobotę również na imprezę zaprasza Ritual Club, tu gościnnie pojawi się DJ Frandel z Meksyku, a do tego DJ Koala i Saxberry Life Act, zapowiada się naprawdę niezła impreza. W sobotę także wakacyjna dyskoteka z dawnych lat, klub Jednorożec, no i w niedzielę duże wydarzenie Andrea Bocelli na Stadionie Narodowym.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New, Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
8: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
10: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: I po reklamie.

0: 8 FM.
1: Ale ciepło, będzie jeszcze cieplej. Hiszpania u nas po prostu, ale o tej porze już będzie nieco chłodniej, u nas wciąż bardzo przebojowo. Witajcie na liście Hopbency na wakacjach. Kolejny weekend lata. Przemek Grybowski z wami dzisiaj. Dużo nowości na A, na przykład od Aloka, od Alana Walkera, od Axwella i od Ariany Grande. A zestawienie otwiera Lumix, niedawno jedynka, Self Aware.
2: Numer 10.

0: numer 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Ale tutaj jest energia, człowiek tańczy boso, no przy takich temperaturach to trzeba, nie inaczej. Fuka i Liwka i Enklawa Chce Więcej wrócili do zestawienia i mają swoją ósemkę. Teraz jeszcze więcej.

0: Czyli ona chyba żałuje trochę tej miłości. The Hate That I Made You Love Me. Na siódmym nasza gwiazda Ariana Grande. Gwiazdy także dzisiaj wieczorem na niebie. To nieprawda, że to koniec spadających gwiazd, że to nie koniec pięknych pokazów, tak więc dzisiaj też możecie podziwiać niebo. A u nas za chwilę kolejna klubowa gwiazda piątkowo, weekendowo, wakacyjnie. Axwell, Robię Głośniej. Najgłośniej już czeka dzisiaj szóstka Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Prima Ballerina to Margaret. Dzisiaj w poczekalni listy Hobbens dla tych, którzy wrócili zmęczeni, bo nie dość, że w wielu miejscach korki, tak przed jutrzejszym świętem, no to jeszcze czasami kolejki w sklepach, no bo przecież jutro święto i te największe sklepy będą pozamykane. Trzeba o tym pomyśleć jeszcze, może zdążycie po bułki w piątkowy wieczór. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbens. Tutaj Tobi Romeo i jego Fly High.

0: Świetny numer na podróże, jeszcze te wakacyjne, weekendowe, małe i duże. Nowość od Gearboxa, jego Babylon. Wiem, że niektórzy jeszcze w drodze do celu na ten świąteczny weekend. Jest z wami RMF Max. Czekamy na nową jedynkę weekendowo na liście Hobbensa. Pierwszą trójkę otwieramy takim bitem imprezowo Jennifer Lopez, która wraca do takich korzeni. No przypomnijmy sobie chociażby Waiting for the Light, do którego się tańczyło, cały świat się bujał. Alok, Jennifer Lopez, Everything is Fine, to dzisiaj miejsce trzecie.
1: Three. Numer

gości na wieczorne chłodzenie i na spadające gwiazdy też. Dzisiaj wieczorem i w nocy również będzie można podziwiać. Fallen Stars to wracający do nas po roku Wiz the MC. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. A przy piątku na trzecim Alok i Jennifer Lopez. Hit lata Everything is Fine. Na drugim Dawid Podsiadło i Na Błysk. A kto zamyka nam piątek na miejscu pierwszym? To są jego wakacje. David Guetta produkuje, remiksuje. Tutaj śpiewa Bibi Rexa. Po raz kolejny razem i po raz kolejny na szczycie w numerze Sad Girls. One.

0: No i pięknie, Bibi Rexa, David Guetta wskakują na jedynkę listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, świętujemy wakacje, weekend, piąteczek. Za chwilę startuje Max Party, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Warszawa, były już imprezy muzyczne, no to teraz sprawdzamy, co nowego w ten weekend można oglądać w warszawskich kinach. Wśród premier tego weekendu jest m.in. film Tylko jedna noc, amerykańska komedia romantyczna, opowieść o dwójce singli szukających drugiej połówki. Skoro komedia, to musi być seria pomyłek i dziwnych sytuacji. W rolach głównych Calum Turner i Monica Barbaro. Jest też film Historie równoległe. Jedna z bohaterek zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemnic. Piękną przyjaciółkę, ponieważ szuka inspiracji do nowej powieści. Oczywiście to nie jedyny wątek tej opowieści, ale więcej w kinie. Kolejna nowa pozycja na dużych ekranach w ten weekend to Wszyscy moi wrogowie. Bohater filmu, którego gra Matthew McConaughey, żyje na prowincji w Stanach, jest muzykiem, przedsiębiorcą, no i pewnego dnia wraca jego przybrana córka. No i akcja nabiera tempa. Jest też Koniec ulicy Dębowej z Anne Hathaway i Ewanem McGregorem. Science fiction, ale takie bardziej familijne.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.

Na noc to dopiero przed nami, na razie witamy was wieczorowo, piątkowo, wciąż na wakacjach. Niektórzy świętują środek swojego przedłużonego weekendu. Pozdrawiamy tych, którzy mogli sobie to wszystko tak pozałatwiać. Są z wami Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Mamy tutaj tylko imprezowe hiciory, będą klasyki i nowości. Teraz jedna z nich, nasz kolejny import z Berlina. Tam mieszkają i tworzą bracia w projekcie Fastboy. Nowość w RMF Max Music Sounds.

0: tańczy, śpiewa to Denzel w RMF Max, w szczególności w taki piękny weekend, w taki gorący weekend. Jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj, od niedzieli ochłodzenie, ale to nie oznacza, że to będzie koniec letniej aury. Jeszcze będzie można złapać sporo słońca, a u nas za chwilę będzie można złapać nowości. Wróci Moonlight w numerze Alabama 10, będzie też Taylor Swift. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zakręcony.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo. No.

0: MediaExpert.pl.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: The Fate of Ophelia, ale w remiksie dla Taylor Swift. Tutaj DJ Dark w naszym piątkowym wakacyjnym Max Party. Dzisiaj było ciepło, jutro będzie no też rekordowo gorąco, upalnie. No to taka podpowiedź od RMF Max. W czasie upału zimny napój nie zawsze musi być najlepszym rozwiązaniem. Naprawdę, bo organizm przede wszystkim chłodzi się przez pocenie, dlatego w gorących krajach popularne są również ciepłe napoje. Gorąca herbata przy 30 stopniach brzmi jak błąd systemu, ale ma swoich zwolenników. No to do herbatki White i przyjaciele w RMF Max. To coś.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

Za chwilę Alan Walker, a kolejny set otwieramy takim bitem, przy którym można otworzyć okno, przewietrzyć mieszkanie, może camping, może przewietrzyć nawet namiot, jak ktoś na biwaku. Idealnie brzmi nam tutaj o tej porze wakacyjnie. To Eben i jego muzyka, czyli Heads.

0: Ostatni dzień lata, ale to nie dzisiaj. To nowość, jaką mają Gibbs, Ego i For Money. Na razie świętujemy taki gorący weekend. Jutro będzie jeszcze cieplej, ale o tej porze możecie się nawet schłodzić razem z nami. A za chwilę zaproszenie na plażę, bo wróci DJ Goya plus Jason Derulo w numerze Michiko.
1: RMF Max, Warszawa, Robert Bojanowski. Dobry wieczór, zaczynamy weekend. Bardzo gorący weekend, no i gorące imprezy w stolicy. Podpowiadam, że dziś wieczorem można się pobawić w Enklawie. Jutro nawet w tym samym miejscu uruchomią dwa parkiety i zagrają w sobotę Lightman i Timon. Też dzisiaj koncert i ognisko z Łódką Grubasa. Piękny brzeg zaprasza. No i również dziś klub Jednorożec, impreza pod hasłem Słoneczny Patrol. Jutro w Dekadzie wakacyjne, weekendowe balety wieczorem. W sobotę zagra tutaj DJ Function i też w sobotę w klubie Bank parkietem będzie rządzić DJ Roko. To on jutro wieczorem tutaj stanie za odtwarzaczami. W sobotę również na imprezę zaprasza Ritual Club. Tu gościnnie pojawi się DJ Frandel z Meksyku, a do tego DJ Koala i Sax Berry Life Act. Zapowiada się naprawdę niezła impreza. W sobotę także wakacyjna dyskoteka z dawnych lat, klub Jednorożec. No i w niedzielę duże wydarzenie Andrea Bocelli na Stadionie Narodowym.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Gratulacje!
10: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
15: Marian,
14: mega,
15: co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

była przeróbka hitu grupy The Cardigans od Two Colors, ich wersja Loveful. Witajcie piątkowo, wciąż na wakacjach. Robimy wam Max Party. Przemek Grybowski na mikrofonie, wraz ze mną DJ Love Mix. Mamy tu imprezowe hiciory, czeka David Guetta, Alok, ale teraz kolejny klasyk. No i ten głos Nadia Ali, która śpiewała dla wielu wykonawców, również solowo miała sporo numerów, wiele hitów. I to chyba jeden z jej największych, czyli Rapture, ale podkręcił to kiedyś także Avicii.

0: Don't Lie, ruszamy śmiało ciało, Shakira i przyjaciele, takie bity mamy w piątkowym Max Party, miksujemy tutaj boso, no bo dzisiaj było ciepło, jutro będzie jeszcze cieplej, to nie wiem, jak już nie tylko na bosaka, to może koszulki jutro też ściągniemy, ale oczywiście nie będziemy tego pokazywać. Za chwilę też tak numer na wieczorne słodzenie, Ed Sheeran i Martin Garrix otwierają nasz kolejny set w Max Party, Repeat It.
1: Reklama. Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych. Za łapanie chwil w enklawie odpowiada sponsor projektu, marka Lech.
2: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. If you love me, let me hear you.

Tu pauza w RMF Max. Świetnie się przy tym podróżuje. Z pozdrowieniem dla wszystkich kierowców. Także tych, którzy stresują się cenami paliwa na wakacjach. No to może tak trochę was pocieszymy. Luksusowy jacht marka Zuckerberga to zużywa sobie podczas rejsu nawet 4400 litrów diesla na godzinę. Wyobraźcie sobie. 4400 razy 8 zł z kawałkiem, no to już chyba nie będziecie marudzić, zawsze można się jakoś pocieszać. Teraz Kygo z nami wieczorowo na wakacjach w RMF Max, jego Take Me Back.

na błysk to Dawid Podsiadło w świąteczny weekend na wakacjach. Raf Mix się obudził, że pieczywa sobie na weekend nie załatwił, no bo przecież jutro święto i największe sklepy będą pozamykane. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Można wrócić do dobrych stosunków sąsiedzkich. Jak czegoś zabraknie, proszę zapukać, porozmawiać z sąsiadem, z sąsiadką. Może poznacie kogoś nowego także pod namiotem. Dla tych, co pod namiotem z nami, Timbaland, Justin Timberlake i Nelly Furtado. Znacie to Give It To Me w RMF Max.

0: wersji. Nowy producent Ajczy zamyka nasz kolejny set w Max Party. Ring My Bell. O tej porze chłodniej, ale jutro to będzie gorąco. W większości miejsc w Polsce w dzień nawet dość wysoko, powyżej 30 stopni. No to może wrócimy do spania pod prześcieradłem i tańczymy dalej. Za chwilę weekendową u nas Lumix, jego rozpędzona petarda Self Aware.
1: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych. Za łapanie chwil w enklawie odpowiada sponsor projektu, marka Lech.
2: I po reklamie.

0: ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Warszawa 95 i 8 FM.

Ucieknę do Kebo, Zalia i Faust w RMF Max. My też nigdzie nie uciekamy, dopiero się tutaj nakręcamy. Fajnie, że jesteście z nami po 23. RMF Max, wakacyjne Max Party, Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Będziemy na plaży, bo w kolejnym secie będzie Shimza i jego nowość tego lata, Fire Fire. A kolejny set otwieramy od tego gościa, to James Young i remix jego Infinity.

Poczuli się tak trochę nostalgicznie dzisiaj, patrząc na kalendarz, bo sierpień jest przecież ostatnim pełnym miesiącem lata. Ta jesień meteo to zaczyna się 1 września, ale jeszcze o tym nie myślimy. Jest piątek, jest impreza, a w naszym kolejnym secie ta ekipa Gips, Kukon i Jonathan, ty masz.

Wielki hit listy Hobbent kiedyś od Morandi, słynna Angels. My tutaj w RMF Max o tej porze wietrzymy, żeby zrobiło się chłodniej. Wam też polecamy. Także wieczorne spacery. No dzisiaj to już późno, ale w wakacje taki wieczorny spacer może wydawać się wyjątkowo przyjemny przez temperaturę powietrza, bo po zachodzie słońce się chowa, temperatura spada szybko, ale jutro znowu szybko nam wzrośnie w Polsce. Jutro zdecydowanie powyżej 30 stopni. No to teraz Oskar Cyms jeszcze na upalny weekend, jego bez końca.

Po raz pierwszy w Max Party w remiksie od Clean Bandit. Oni też zrobili swoją wersję hitu Shakiry, Daj Daj. Tak zaczynały się oficjalnie wakacje, lato. Oczywiście mundiala. Tegoroczne lato na Maxa będziemy kończyć taką klubową nowością, bo wraca do nas Swedish House Mafia. Śpiewa Lykkeli. My tutaj z remiksem mamy w piątce swoich ulubionych nowych numerów w tej chwili. To Happiness So Sad. Happiness is So Sad. Nowość w RMF Max.

O smutnych dziewczynach była to piosenka Sir Girls, Bibi Rexa i David Guetta, ale proszę się nie smucić, nie smutkamy się, lato jeszcze trwa, teraz chłodniej, ale jutro wracamy do upałów, tak więc trzymajcie się, chłodźcie się skutecznie, nie zapominajcie o wodzie, no i jutro też potańczymy gdziekolwiek będziecie, bo Max Party wraca także w sobotę o godzinie 20. Dziękujemy za dzisiaj, Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Miłej nocy, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To